0: typu. Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Na wakacje. Tydzień w regionie.
1: W specjalistycznym szpitalu imienia doktora Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zakończyła się budowa nowej przestrzeni w miejscu dawnego patio. Inwestycja kosztowała ponad 12 milionów złotych. Dyrekcja deklaruje, że radykalnie skróci czas oczekiwania od momentu rejestracji do trafienia na oddział, ale to nie jedyna jej funkcja. Materiał Jacka Zycha.
2: Nowy obiekt powstał na trzech poziomach. Parter to nowoczesna poczekalnia, przebieralnia oraz depozyt rzeczy. Wyższe kondygnacje służą bezpośrednio spotkaniom rodzinnym, pracy psychologów i dietetyków.
3: Ostatnie, trzecie piętro to jest zakład endoskopii zabiegowej i duża, nowa sala, no i część dla chirurgii onkologicznej.
2: Powiedziała Jolanta Królak, szefowa Wałbrzyskiego Szpitala imienia Sokołowskiego. Prace były o tyle trudne, że robotnicy pracowali przy nieprzerwanym ruchu znajdujących się tam oddziałów szpitalnych. Dyrekcja potwierdza, że mimo tych problemów budowę udało się sfinalizować i oddać obiekt do użytku.
3: Mieliśmy małą katastrofę, było zalanie, kiedy były opady, ale jak widać poradziliśmy sobie. No i dzisiaj mamy piękny dzień, otwarcie i oddajemy to do użytkowania dla naszych pacjentów.
2: Cała inwestycja kosztowała 12 milionów złotych. Niezależnie od zabudowy dawnego patio na terenie Wałbrzyskiego Szpitala imienia Sokołowskiego trwa wciąż budowa nowoczesnego pawilonu pediatrii oraz gruntowny remont oddziału kardiologii. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Powiat bolesławiecki znów udowodnił, że należy do edukacyjnej czołówki regionu, gdzie tegoroczni maturzyści osiągnęli najwyższą zdawalność na Dolnym Śląsku, wyprzedzając nawet Wrocław. To tylko potwierdza, że system edukacji w technikach i liceach działa tutaj bardzo dobrze, a głównym kryterium oceny są przede wszystkim wyniki maturalne.
4: To najlepszy rezultat wśród wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu w regionie.
5: Jesteśmy na pierwszym miejscu w województwie dolnośląskim i również w opolskim, bo te dwa województwa są brane pod uwagę w wynikach, które są podawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu. Przystąpiło do matury 659 uczniów u nas i ta zdawalność to 86,7%. Daje to nam pierwsze miejsce. Najlepszy wynik zaraz za nami miasto Wrocław i powiaty, które w ubiegłych latach były też na podium.
4: Zadowolenia z wyników nie kryje Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki.
6: Jestem dumny ze swoich szkół, ale przede wszystkim jestem dumny z uczniów i nauczycieli, bo to jest ich sukces. Bardzo się cieszę, że ta polityka dotycząca szkół, których podmiotem prowadzącym jest powiat bolesławiecki, jest konsekwentna i przynosi efekty, bo to nie jest incydent, że zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie, jeśli chodzi o zdawalność matur w tym roku, dlatego że to jest proces, który trwa już od przynajmniej kilkunastu lat i zawsze jesteśmy na pierwszym, drugim, trzecim miejscu w województwie, zazwyczaj, a w zasadzie zawsze powyżej średniej krajowej. Powiat bolesławiecki jest specyficzny, dlatego że jako jeden z niewielu, tylko niewiele ponad 30% to są uczniowie w szkołach ogólnokształcących, czytaj liceach, a prawie 70% to są uczniowie, którzy uczęszczają do szkół dających również zawód, czyli techników. I jak widać, przynosi to efekt. Na pewno jest to długotrwała praca dyrektorów, nauczycieli, moich pracowników starostwa, którzy zajmują się edukacją, ale też cieszę się bardzo, bo to że jest postawa uczniów, to jest ich sukces. Bardzo się z tego cieszę, że powiat bolesławiecki na tej mapie edukacyjnej Dolnego Śląska wyraźnie się wyróżnia.
4: Drugie miejsce po powiecie bolesławieckim zajęło miasto Wrocław ze zdawalnością nieco ponad 85%, a trzecie miejsce powiat lubiński, gdzie maturę zdało ponad 82% zdających. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Zaledwie 7 kilometrów od Lubina znajduje się niezwykłe pole. Na 15 hektarach kwitną właśnie słoneczniki.
7: Dzieje się to w Składowicach. Widok jest niezwykły. Na jednym hektarze słoneczników jest 70 tysięcy, a że hektarów jest 15, to można zobaczyć na tym jednym polu około miliona kwitnących przepięknych roślin. Ich właścicielem jest pan Tadeusz.
8: Tadeusz Klerzyński, folwark Składowice koło Lubina.
9: Panie Tadeuszu, czy panu nie przeszkadza, że ludzie wchodzą w pana pole i ścinają dość brutalnie czasami te słoneczniki?
8: Nie, takie to było założenie. Dużo osób jest prowokowanych tym słonecznikiem, no i my stworzyliśmy możliwości zrywania. Sporo osób się tu wybiera i słoneczniki zrywa. Mało tego, robią tam jakieś sesje zdjęciowe, robią jakieś tam spotkania, zdjęcia, filmiki. Spotykają się tutaj także w okresie szczególnie weekendu, tu jest kolejny kilka samochodów jest dużo. Uprawianych tu jest około 1 000 000 słoneczników na tym polu, to jest tam 14-15 hektarów, na hektarze 70 tysięcy, no to nie są w stanie, powiedzmy, jakiejś tam ilości dużych pozrywać, nie są w stanie zniszczyć, robią to starannie, także nie ma problemu, pozwalamy na to.
9: W sumie ma pan około 300 hektarów.
8: W tej lokalizacji około 50-60 hektarów, ale w innych miejscowościach jest pozostała ilość.
9: Ile jeszcze czasu one będą tak pięknie wyglądały?
8: Znaczy, ja mam tak przygotowane, że mam tutaj lokalnie siane w 3 terminach, że te pierwsze już zakwitły i pokwitną jeszcze z 2 tygodnie, następne będą kwitły za 2 tygodnie, ale koło hektara mam przygotowane na taki późny zbiór, że to może być nawet w połowie sierpnia, także okres po prostu zbioru jest na kwiaty długi. Normalnie to 2 tygodnie, a to będzie z 1,5 do 2 miesięcy.
9: Zadbał pan też o wyposażenie tego pola dostępnego przy szosie?
8: Apteczka jest, jakby ktoś się uszkodził, czy jakieś tam były inne problemy wynikające z kontaktu tutaj z tymi, bo są pszczoły, są osy, są szerszenie, różnie bywa, nie? To wtedy można, powiedzmy, sobie tam te środki z apteczki pobrać. No z tym oczywiście, jak pan mówił, noże, nożyczki, sekatory, sznurek, nawet jadąc tutaj nie wiedzą o czymś takim, no i nie są przygotowani na to, żeby sobie przyciąć, czy zrywać, czy coś tam wiązać, no to tu mają te możliwości i no dokonane, nie, że można to robić.
9: Czy pan jeszcze dostrzega piękno tego słonecznika?
8: No tak, po prostu tutaj na tym terenie, powiedzmy, ten słonecznik się pojawił kilka lat temu, bardziej to kiedyś wcześniej rosło na południu Europy, no i tutaj wchodzi już kosztem rzepaku, kosztem faceli, no i innych roślin, które też są atrakcyjne widokowo.
9: Ale słonecznik wygra.
8: Myślę, że tak, stanowi atrakcję, no szczególnie w okresie kwitnienia, bo jak już jest dojrzały czy przejrzały, to już jest po prostu mało, czy mniej atrakcyjny.
7: Słoneczniki w całej ich kwiatowej krasie można zabrać do domu, zostawiając w samoobsługowym punkcie symboliczną złotówkę od każdego. Czy warto? To pytanie retoryczne. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
0: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie.
1: Tauron, samorządowcy i przedsiębiorcy osiągnęli porozumienie w sprawie sytuacji nad Bobrem i Zaporze Pilchowice. Po spotkaniu, które odbyło się w czwartek w starostwie powiatowym we Lwówku Śląskim, wszystkie strony zadeklarowały wspólne działania na rzecz odbudowy regionu po problemach związanych z remontem zapory i śnięciem ryb.
2: I jak podkreśliła starosta powiatu lwóweckiego Małgorzata Szczepańska:
3: spotykamy się za tydzień i pewne pomysły, które już przedsiębiorcy nam tutaj podsunęli. Spółka Tauron bada możliwości prawne, bada narzędzia. My również jako samorząd, co możemy zrobić? No staramy się zrobić jak najwięcej.
2: Przedsiębiorcy oceniają pierwsze rozmowy pozytywnie. Ich przedstawiciel Krzysztof Czaplicki powiedział:
4: proszę Państwa, no po raz kolejny widać, że presja społeczna odnosi pozytywny skutek. Także odbieram dzisiejsze spotkanie. Sam do niego dążyłem, długo pracowałem, żeby się odbyło. Odbieram je bardzo pozytywnie. Myślę, że przedsiębiorcy, których też tu miałem okazję poznać, wypowiedzieli się w sposób bardzo jasny swoje żądania. Może nie roszczenia, tylko oczekiwania, jakie mają. I myślę, że to da efekt pozytywny.
2: Tauron zapowiada nie tylko działania techniczne na rzece, ale także wsparcie dla lokalnej turystyki. Jak podkreśliła rzeczniczka spółki Olga Kostrzewska-Cichoń:
5: pracujemy nad pewnym mechanizmem, który jako spółka możemy faktycznie uwzględnić w ewentualnym wsparciu, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. Co jest istotne, to nie są tylko żądania, szanowni państwo, finansowe. Dlatego, że Dolina Rzeki Bóbr bardzo ucierpiała wizerunkowo i tutaj nasze pełne wsparcie w tym, żeby wspomóc przedsiębiorców, mieszkańców, w tym, żeby faktycznie turyści nie bali się tu przyjeżdżać. Mówimy dzisiaj o wieloletnim programie działań wspierających rozwój Doliny Bobru, czyli na przykład programie rekultywacji obejmującym odbudowę siedlisk, odtwarzanie bioróżnorodności oraz zarybianie, ale także o działaniach komunikacyjnych, które mają właśnie wspomóc mieszkańców w tym, żeby turyści ponownie tu przyjeżdżali. My jako Tauron gwarantujemy też partycypację czy nawet organizację wielu imprez na terenie tutaj tych gmin, które mają sprawić, że turyści tu przyjadą, bo teraz chyba to jest najważniejsze, bo gramy do tej samej bramki. Wszyscy, zarówno samorządy, my jako Tauron. To, co się stało, się już nie odstanie.
2: Przedstawiciele Tauronu poinformowali także, że sytuacja na Bobrze stopniowo się poprawia. Według najnowszych badań poziom tlenu na wodzie wrócił do normy, a w najbliższych dniach rozpoczną się prace zabezpieczające przed dalszym przemieszczaniem osadów. Spółka zapowiada również wieloletni program odbudowy Doliny Bobru, a szczegóły mają zostać przedstawione podczas kolejnego spotkania, które odbędzie się za tydzień. Lwówek Śląski, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Teraz w stronie śląskiej, gdzie w bliżej nieustaloną przyszłość oddala się budowa nowych zbiorników przeciwpowodziowych. Te miały chronić miasto przed powodzią, jak ta we wrześniu 2024 roku. Sprawą zainteresował się Jacek Zych.
6: Rzeczywiście, chociaż rząd zapewnia, że prace nad programem zabezpieczenia przeciwpowodziowego ziemi kłodzkiej jest realizowane, ciężko nie odnieść wrażenia, że budząca bardzo dużo kontrowersji społecznych sprawa budowy zbiorników retencyjnych powyżej Stronia Śląskiego przekładana będzie już na czas po wyborach. Program, który miał być realizowany bardzo szybko, rozciąga się w czasie i dziś trudno podać choćby konkretny rok podjęcia decyzji.
7: W tej chwili został podpisany aneks firmą, która projektuje zbiornik Kamień Pokrowicki. Rozszerzone opracowanie studium wykonalności oraz wypracowanie docelowych rozwiązań dla zlewni Białej Lądeckiej. Te wszystkie warianty, które były przedstawione, czy są przedstawione w studium, będą ponownie przeanalizowane. Będą brane pod uwagę przede wszystkim oddziaływanie społeczne, tak aby zminimalizować te negatywne skutki przede wszystkim dla mieszkańców. I w końcu będzie przedstawiony wariant ten taki najbardziej optymalny. On oczywiście będzie jeszcze tutaj poddany konsultacjom społecznym.
6: Powiedział Jacek Drabiński, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Rozciągnięte w czasie prace to jedno. Dziś nie tylko nie wiadomo, ile budowa zbiorników będzie kosztowała, na jej realizację ani rząd, ani Wody Polskie nie mają na razie zabezpieczonych funduszy. Te mają się dopiero pojawić.
7: W tej chwili rozpoczyna się misja Banku Światowego, która będzie właśnie omawiać, mam nadzieję, szczegóły nowego projektu budowania odporności na zmiany klimatu, w ramach którego będziemy mogli ubiegać się o środki na budowę tych zbiorników.
6: Ja przypomnę, że Wody Polskie wspólnie z naukowcami zaproponowały budowę trzech dużych zbiorników retencyjnych powyżej Stronia Śląskiego. Wiązałoby się to jednak z koniecznością wysiedlenia całkiem sporej grupy mieszkańców. Ci nie chcą się na to zgodzić i przedstawili własny projekt. Ze Stronia Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Przy klubie MKS Karkonosze Jelenia Góra powstała sekcja kobiet piłki nożnej. Dziewczyny pod koniec sierpnia zadebiutują w czwartej lidze, choć należy zaznaczyć, że wiele z nich ma już doświadczenie piłkarskie. Powstanie sekcji wspierają władze miasta, Jeleniogórska Rada Kobiet oraz spółka Wodnik.
8: Aleksandra Nowicko-Szybiak, środkowy pomocnik.
9: Dobrze, że w Jelenie jest ta drużyna?
8: Bardzo dobrze. Teraz przez najbliższy czas dojeżdżaliśmy do Lubomierza. No, 40 minut trzeba liczyć dojazdu, jak jest duży ruch natężenia na drodze, więc naprawdę mamy wszyscy teraz na miejscu. Ja uważam, że każdy sport jest dla każdego. To nie jest tak, że dzielimy sport na damski i na męski, tylko jeżeli kobieta chce grać w piłkę, to niech nią po prostu gra.
0: Nazywam się Kamila Bromer.
9: Miałaś już swoją przygodę z piłką nożną?
0: Tak, grałam w KS Orlik Jelenia Góra z dziewczynami. Chyba z 4-5 lat, nie pamiętam dokładnie. W ostatnim klubie, jakim grałam, to był Halniak Miłków z Tramkarzami. I tak, to było 10 lat temu około. Po tylu latach mimo wszystko to się tęskni za tym sportem.
10: Magdalena Wesołowska, zastępczyni przewodniczącej Jeleniogórskiej Rady Kobiet. Wychodzimy z taką inicjatywą, ale przede wszystkim z tą inicjatywą wyszły tak naprawdę same dziewczyny, które, jak powiedziały mi same, do tej pory musiały na treningi jeździć aż do Lubomierza. Nawiązały kontakt z prezesem i udało się. Rozmowy prowadzone od marca okazały się bardzo owocne i dziś mamy naszą własną drużynę zmotywowanych dziewcząt.
11: Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie.
1: Na początek Kłodzko, gdzie na śmietniku w centrum miasta znaleziono wypełnione pełnymi danymi osobowymi karty referendalne. Sprawą zajęła się już prokuratura.
2: Ja przypomnę, że grupa mieszkańców rozpoczęła w Kłodzku zbieranie podpisów pod wnioskiem o zorganizowanie referendum w sprawie odwołania urzędującego burmistrza Michała Piszki. I to właśnie listy z nazwiskami i danymi osobowymi takich osób znaleziono w śmietniku w jednym z kłodzkich parków. Dokumenty zabezpieczyła policja, która rozpoczęła postępowanie w tej sprawie.
3: Dotyczące możliwości właśnie popełnienia przestępstwa polegające na sporządzeniu i wrzuceniu do kosza listy, która mogła być listą referendarną. Postępowanie w tym zakresie prowadzi policja, więc Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku. Pozostaje ono od momentu, kiedy została przekazana informacja do prokuratury o wszczęciu, pozostaje ono w nadzorze prokuratora rejonowego w Kłodzku.
2: Powiedziała mi prokurator Małgorzata Czajkowska z prokuratury okręgowej w Świdnicy. W sprawie pojawia się sporo niejasności. Na listach miały pojawić się nazwiska osób, które nie potwierdziły wyrażenia swojego poparcia dla referendum. Zawierają też ich pełne dane osobowe, imię, nazwisko i PESEL. Nie wiadomo jednak, czy wszystkie te dane są prawdziwe.
3: Wszystkie te kwestie, które pan w tej chwili wymienił, są badane w tym postępowaniu. Nie ma przeszkód żadnych prawnych, aby jak gdyby całościowo rozpoznać to zagadnienie. Zatem postępowanie będzie prowadzone w tym kierunku, że będzie badane, czy to rzeczywiście była lista referendalna, czy taki dokument mógł zostać sfałszowany, czy były tam dane osobowe, które zostały jak gdyby ujawnione w sposób nieuprawniony. Wszystkie te okoliczności będą podlegały badaniu. Także jest to tak naprawdę postępowanie dotyczące kilku przepisów karnych, które mogły zostać naruszone.
2: W tej chwili prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie. Śledczy nie ujawniają, czy jakiekolwiek osoby zostały już przesłuchane. Do sprawy będę wracał. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: W Jeleniej Górze Sobieszowie zakończyły się roboty budowlane przy budowie nowej filii Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień, gdzie znajdzie się zarówno opieka całodobowa, jak i dzienna pomoc dla najstarszych mieszkańców stolicy Karkonoszy. Inwestycja o wartości około 28 milionów złotych to nie koniec. Wkrótce przy DPS-ie przy ulicy Leśnej ruszy rozbudowa istniejącego tam kompleksu, mówi Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
4: W Jeleniej Górze mamy kolejkę oczekujących kilkadziesiąt osób, także rozładujemy tą kolejkę, może jeszcze nie w pełni, ale ostatnio podjęliśmy też uchwałę o budowie następnego Domu Pomocy Społecznej, zaraz przy ulicy Leśnej i tam powinniśmy już w prawie, że w całości zagospodarować wszystkie te potrzeby mieszkańców Jeleniej Góry, bo niestety społeczeństwo nam się staje coraz to starsze i trzeba pomagać właśnie tym najbardziej potrzebującym.
5: Przede wszystkim jest to bardzo nowoczesny. Renata Chmielewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień w Jeleniej Górze. Funkcjonalne, z innowacyjnymi rozwiązaniami dla osób starszych, dla osób z niepełnosprawnością, ze stopniem znacznym i umiarkowanym, dla mieszkańców Jeleniej Góry, dla wszystkich osób, które czują się samotne, które potrzebują wsparcia, opieki. To wszystko zweryfikują osoby, które będą się zgłaszać i które będą informować, jakiej formy wsparcia od nas potrzebują. Od usług dziennych po całodobową placówkę, opiekę, pielęgnację, świadczenia rehabilitacyjne, terapeutyczne, pomoc w integracji, w samodzielnym funkcjonowaniu, w miarę samodzielnym, przy pomocy oczywiście personelu, ale żeby mieszkańcy czuli, że są w miejscu bezpiecznym, takim, gdzie mogą się realizować, czuć się tutaj ze sobą dobrze.
1: Wreszcie się doczekali. Podwrocławska gmina Środa Śląska przekazała działkę pod budowę nowej komendy policji.
6: W lipcu, dokładnie 24, swoje święto obchodzą policjantki, policjanci oraz pracownicy cywilni. Wiadomo, że jak każde święto, także i to ciągnie za sobą prezenty. Burmistrz Elżbieta Czarnota podpisała akt notarialny z generałem Pawłem Półtorzyckim, reprezentującym Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. To oznacza, że przekazanie gminnej działki pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej stało się faktem. Działka przy ulicy Mostowej to 71,5 ara, wartość ponad 473 tysiące złotych. W kolejnych latach powstanie tam nowoczesny policyjny obiekt. O potrzebie nowej komendy mówiło się od wielu lat. Akt notarialny przybliża realizację prezentu. Podpis podpisem, ale kolejnym etapem będzie przygotowanie dokumentacji projektowej współfinansowanej przez samorządy powiatu oraz powiat średzki. Działania związane z budową będą prowadzone przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: W rejonie Zapory Pilchowickiej w gminie Wleń obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Kierowcom, którzy zlekceważą zakazy, grożą wysokie mandaty, ostrzega Olga Łukaszewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Lwówku Śląskim.
0: Od strony miejscowości Strzyżowiec obowiązuje zakaz ruchu, dlatego kierowcy nie mogą wjeżdżać w kierunku Tamy od tej strony. Dojazd od miejscowości Pilchowice do Tamy Pilchowickiej odbywa się natomiast bez zmian. Należy jednak pamiętać, że w rejonie Tamy obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju. Dodatkowo ustawione zostały taśmy uniemożliwiające parkowanie pojazdów w miejscach, w których mogłyby one utrudniać przejazd lub stwarzać zagrożenie. Policjanci z lwóweckiej komendy będą kontrolować zachowania kierujących odwiedzających Tamę Pilchowicką oraz egzekwować przestrzeganie obowiązującego oznakowania i wprowadzonych zmian. Działania te mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom drogi, a także utrzymać płynność ruchu w tym rejonie. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na znaki drogowe oraz stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy. Prosimy również, aby nie pozostawiać pojazdów w miejscach objętych zakazem i nie przestawiać ani nie przekraczać ustawionych zabezpieczeń.
7: Tydzień w regionie.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
1: Z muzycznym radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
3: Dzień dobry, witajcie. Czas na wspólne wędrowanie i poznawanie. Dzisiaj na początek odwiedzamy Srebrną Górę. Miasteczko warte zobaczenia same w sobie. Ostatnio tam się wybrałem. Przepiękna podróż w czasie. Oczywiście najpierw miejskimi uliczkami w Srebrnej Górze, a później ku górze, czyli zwiedzamy twierdzę Srebrna Góra. Bardzo wyjątkowe miejsce, bardzo pięknie położone, z ciekawą historią, z ciekawą trasą zwiedzania, między innymi twierdzy. Być może w przyszłości, raczej na pewno, tylko to kwestia kiedy, dojdzie nam kolejna atrakcja w Srebrnej Górze. Jaka? O tym nasz dzisiejszy gość, z którym rozmawiał nasz wałbrzyski korespondent Jacek Zych.
4: Jan Dworszlak, mamy kopalnię Amalia w Srebrnej Górze. Odkopujemy ją sobie z uporem maniaka.
5: A na początek kontekst całej sytuacji. Wy na ślad kopalni trafiliście już, nie wiem, 6, 7, 10 lat temu? Bardzo dawno. Chyba 10 lat już będzie, prawda?
4: Na ślad kopalni trafiliśmy 19 lat temu. Samą kopalnię odkryliśmy 11 lat temu. No i cały czas ją odkopujemy, znajdujemy nowe artefakty, przygotowujemy ją do ruchu turystycznego. Chcemy, żeby stała się kolejną atrakcją Srebrnej Góry. Natomiast o ile samo odkopywanie szło dosyć nam sprawnie, o tyle teraz sprawy administracyjne związane z pozwoleniami, zgodami, z tym wszystkim powoli zaczynają się wymykać spod kontroli i czekać, a tutaj będzie, nie wchodząc w szczegóły, bardzo długa batalia.
5: Kiedy ostatni raz, 2 lata temu chyba rozmawialiśmy, to byliście na etapie kotwienia niektórych korytarzy, zabezpieczenia. Dzisiaj słyszę, że przez te korytarze już można w zasadzie przejść bez woderów, bez gumiaków. Jak to wygląda dzisiaj? Jak ta kopalnia? Bo w radiu nie widać.
4: No, kopalnia się trochę nam powiększyła. Odkopaliśmy kolejne szyby, czy właściwie szybiki. To już, nie wiem, czy chyba wcześniej mówiłem, że już mamy artefakty średniowieczne, z późnego średniowiecza. No i praktycznie dalej nie ma końca. Każdy odkopany chodnik powoduje, że nam się pojawia następny, potem rozwidlenie, następny szybik, także kopalnia na tą chwilę nie ma końca, ale te prace takie poszukiwawcze, najciekawsze, na chwilę przerywamy i postaramy się już powoli przygotować dla naszych turystów powoli do odwiedzania.
5: No właśnie, bo wy od samego początku mówicie, że chcecie, żeby to było miejsce, które będą mogli odwiedzić turyści. Ja pamiętam, już wiele lat temu rozmawialiśmy, że tam miało powstać takie trochę miasteczko rzemiosł, trochę punkt, właśnie trochę miejsce do odwiedzenia, do zwiedzenia kopalni. Te pomysły ciągle są aktualne?
4: No, mało tego, są aktualne, to już powoli są realizowane. Robią już dokumentację projektową. No, chcemy zrobić średniowieczne miasteczko wokół, czyli jak gdyby samą kopalnię chcemy jak gdyby wtłoczyć, a w zasadzie wprowadzić w pewną taką alegorię górniczą, takiego obrazu, który znajduje się w Niemczech, w miejscowości Annaberg w Saksonii. Tam jest taki obraz, który pokazuje takie miasteczko górnicze i w naszym odczuciu to miasteczko górnicze z obrazu najbardziej odpowiada temu, co mamy u nas w naszej kopalni. Czyli chcemy jak gdyby włączyć to miasteczko do właśnie tego obrazu, a właściwie obraz urzeczywistnić, czy zrealizować w formie takiej niemalże 1:1.
5: Powiedział pan, że te procedury administracyjne są dość skomplikowane. Jest jakaś szansa, albo chociaż rysuje się obraz tego, kiedy pierwsi turyści oficjalnie będą mogli wejść do kopalni?
4: Myślę, że o ile kopalnia jest gotowa niemalże w 90%, może nawet w 95% gotowa do ruchu turystycznego, to sprawy same administracyjne będą trwały przynajmniej kilka lat. Szczególnie, żeby do postawienia tak zwanej toalety, to już wiemy, że będziemy potrzebować około decyzji, około 8 urzędów, a to dopiero reszta.
5: To jest skomplikowana sprawa. Ja jeszcze wrócę do tego kontekstu całej kopalni. Pamiętam, że kilka lat temu, o to już też chyba jeszcze przed pandemią rozmawialiśmy o tym, albo tuż po, rozmawialiśmy o tym, że odnalezione w kopalni artefakty pozwoliły, nawet do tego stopnia są ciekawe, że pozwoliły o redatowanie, czy cofnięcie, pozdatowanie założenia Srebrnej Góry. Chciałem zapytać o to, czy tam się jeszcze udało coś fajnego znaleźć.
4: Po pomijając naczynia średniowieczne, które znaleźliśmy, czyli praktycznie z połowy XIV wieku, są najstarszym elementem, bo datowanie w kopalni pewne rzeczy jest trudne. Trudno nam jest datować kamień, no bo kamień jest trudny w jakikolwiek sposób do określenia wieku. Może erozja jego tam może nam cokolwiek powiedzieć. Stal czy elementy żelazne są też trudne do datowania, ponieważ wszystkie te przed XIX wiekiem były robione z bardzo prymitywnego rodzaju żelaza i tutaj nie ma rozgraniczenia, czy to było na przykład, czy to było XVIII wiek, XV czy X wiek, ponieważ ta stal czy żelazo było bardzo podobne. Pozostaje drewno. Najstarsze elementy drewniane, które możemy najlepiej datować, to mamy albo dendrochronologię, albo C14. Natomiast tutaj się jak gdyby najbardziej sprawdza dendrochronologia i materiał najstarszy mamy tutaj z 1700 bodajże 4 roku i to jest koniec, jeżeli chodzi o datowanie tych artefaktów. Na podstawie samych chodników jest to o tyle kłopotliwe, bo technika górnicza w tej części świata, czy tej części Europy nie zmieniała się w ciągu 600 lat. Także tutaj możemy tylko między te ramki to wstawiać. Natomiast jeden artefakt, czy artefakty, które były z XIV wieku, określają nam, że kopalnia może nawet nie tyle, że ona w XIV wieku powstała, tylko jeżeli na dnie szybu liczącego 28 metrów w bocznych chodnikach znajdujemy artefakt z XIV wieku, no to wiadomo, że ten wykucie tak głębokiego szybu stanowiło nie lada wyzwanie. Także to, że artefakt jest takiego wieku, no to może oznaczać, że sama kopalnia czy miejsce, gdzie znaleziono, jest dużo starsze. Natomiast no nie sposób na tą chwilę dokładnie datować. Także dopiero jak wznowimy takie bardzo ciekawe prace archeologiczne, to myślę, że nie jedna sensacja pomimo tylu lat szukania się tam jeszcze nam pokaże.

0: Jaką długość chodników udało się dzisiaj odkopać?
1: Mamy ponad 200 metrów i mamy w sumie, policzę, raz, dwa, trzy, mamy jeden ogromny szyb i trzy szybiki prowadzące gdzieś nadal w głąb kopalni jeszcze, które nie są do końca zbadane.
0: Gdyby założyć, że wchodzimy i zaczynamy dzisiaj zwiedzać, oglądać kopalnię, ile czasu może to zająć i co najciekawszego można zobaczyć w kopalni?
1: To znaczy tak, jeżeli ja będę oprowadzał, no to nam to braknie 4 godzin, ponieważ jestem gadułą w takich sprawach. Natomiast już tam przewodnicy, którzy się do nas powoli wybierają, mówią, że około 30 do 40 minut to będzie o czym rozmawiać i na tyle się będziemy prawdopodobnie w przyszłości z naszymi gośćmi umawiać. Natomiast wszyscy chcą, żebym ja był, tylko jeżeli ja będę tyle o kopalni rozmawiał, to już następna grupa tam na pewno nie wejdzie.
0: A co ciekawego można zobaczyć? Co najciekawszego, pana zdaniem, może pan pokazać turystom tam na dole w kopalni?
1: Znaczy najciekawsze, to ja oczywiście będę, jak będę tych naszych gości oprowadzał, to nie ulega wątpliwości. Natomiast no, chodzi o ślady inżynierii wieków średnich, które naprawdę do dzisiaj robi wrażenie. To, jak górnicy w tak słabym świetle byli w stanie określić kąty pochylenia, przebicia z jednej i z drugiej strony połączenia chodników, to do dzisiaj to robi wrażenie. Dzisiaj przy przyrządach laserowych mamy problem to zrobić, a oni to zrobili niemalże kiedyś po ciemku. Mamy drewniane szybiki prowadzące do niższych partii, mamy świetnie zachowane mocowania belek, mamy tam troszeczkę narzędzi, natomiast cała kopalnia, jeżeli na nie spojrzymy i weźmiemy pod uwagę, że ktoś to robił po ciemku, robił w tak prymitywnych warunkach, to no, nie będę zdradzał całości, to myślę, że turyści wcześniej czy później do nas się zjawią, to wtedy pokażę resztę, ale wydaje mi się, że na każdym niemalże metrze jest co opowiadać o samej kopalni.
0: Ja pamiętam, że jak zaczynaliście odkopywać kopalnię i po raz pierwszy zaprowadził mnie pan tam na dół, to wy w bardzo podobnych warunkach pracowaliście.
1: Tak. Okazało się nawet, że pewne takie ergonomiczne sposoby pracy, które kiedyś górnicy przestrzegali, czy właściwie one wynikało z budowy ciała, gdzie się można schylić, gdzie się nie można było schylić, gdzie trzeba było klęczeć, to górnicy wykonując tą pracę kiedyś, to my dzisiaj, jak gdyby wtórnie znajdując się w kopalni, możemy nawet powiedzieć, że górnik, jak tam gdzieś jakiś chodnik wykuwał, no to się młotkiem musiał zamachnąć z prawej strony, bo tam było tylko miejsce. Rzeczywiście patrzymy na ślady po obróbce tego kamienia, rzeczywiście z prawej strony ktoś musiał tam młotkiem przywalić. To samo chodniki pozostałe, różne miejsca świadczą o tym, że górnicy takie same pozy musieli podczas pracy przyjmować, jak my dzisiaj, jak gdyby odnawiając czy ponawiając ich sposób pracy.
0: Kiedy kopalnia się może skończyć? Bo tak jak pan powiedział, to jest praca, która na razie nie ma końca.
1: Nie kończy się. Mamy około 18 map z przełomu od XVII do XIX wieku, gdzie ewidentnie wygląda, że nasza kopalnia jest częścią dużo większego kompleksu, biegącego mniej więcej w stronę Ostrogu, czyli jednej z fortyfikacji srebrnogórskiej, i tego jesteśmy pewni, ponieważ z tych dwóch kierunków wypływa nam woda. Gdzieś w takich najniższych chodnikach, co świadczy o tym, że nasza kopalnia prawdopodobnie, mało tego, że z niej pozyskiwano srebro i ołów, ale prawdopodobnie stanowiła odwodnienie wyższych kondygnacji kopalni, czyli wyższych, jak gdyby wyżej położonych fragmentów innych kopalń czy wyrobisk.
0: Można założyć, że to, co odkopaliście do tej pory, to jest najwyższy poziom czegoś, co jest dużo, dużo większe?
1: Na pewno. Tak, bo to świadczy o tym, o samej wodzie, która nam wypływa z kierunków, gdzie hipotetycznie, inaczej, wypływa nam woda z kierunków, gdzie na starych mapach mamy inne wyrobiska powyżej. Czyli to jak gdyby jest tutaj ukoronowaniem tego, czy na swój sposób dowodem mówiącym o tym, że skoro woda nam wypływa z wyższych partii gór, a na starych mapach tam są oznaczone kopalnie, no to wniosek jest jeden. Po prostu nasza kopalnia była połączona z wyższymi, chociaż zamkniętymi, trudno dostępnymi dzisiaj, bo to pokonanie tam iluś 10 metrów takiego wyrobiska, żeby go bezpiecznie odkopać, no to musimy wiedzieć, że to jest praca, którą górnicy kiedyś robili kilkadziesiąt lat. My dzisiaj mamy oczywiście trochę więcej narzędzi, ale wcale to nie trwa znowu aż tak krótko.
2: Jacek Zych rozmawiał z naszym gościem. Trzymamy kciuki za jak najszybsze otwarcie tej trasy, tej byłej kopalni, odkrytej już jakiś czas temu, wciąż przygotowywanej dla turystów. O tym wszystkim opowiadał Jan Durszlak.
3: Reklama.
4: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów. Sprażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Uczta dla fanów prażynek. Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Po reklamie.

0: trzeciej części kozie grzbiety, karkonosze. Po czeskiej stronie gór to jedyna prawdziwie wysokogórska ostra grań w karkonoszach, kozi chrbety. Coraz częściej odwiedzane, jeszcze do niedawna wcale to nie było takie oczywiste miejsce wycieczek, teraz polscy turyści tu bardzo lubią przychodzić. Należy do największych kuriozów geomorfologicznych naszego pasma, którego zasadniczą cechą rzeźby są, jak wiadomo, wyrównane niemal płaskie wierzchowiny. Kozi chrbety znajdują się niedaleko granicy, oczywiście z Polską, łatwo dostępne są przez przejście graniczne równie pod Śnieżką. Na przykład rozdzielają Dolinę Białej Łaby i Dolskiego Potoka, nad którym leży Święty Piotr, obecnie część Szpindlerowego Młyna. Nazwa grzbietu w pełni oddaje jego wysokogórski charakter. Jest to imponująca, postrzępiona, skalista grań o miejscami urwistych zboczach i ciągnącym się niemal przez całą długość grzebieniu skalnym wieńczącym grzbiet. Niedostępność i dzikość krajobrazu kozich chrbetów potęgują zarośla kosodrzewiny porastające ich szczytowe partie, natomiast zbocza w dużej mierze zajęte są przez murawy wysokogórskie. Stoki kozich grzbietów należą do najbardziej lawiniastych miejsc w całych Karkonoszach. Latem po intensywnych opadach deszczu schodzą po nich potoki gruzowo-błotne, tak zwane mury. Pozostają po nich rynny murowe, widoczne w krajobrazie. Jedna na przykład z takich większych w ostatnich dekadach miała miejsce w 1994 roku. Potężne to było gruzowisko, znajduje się przy niebieskim szlaku prowadzącym Doliną Białej Łaby. Grań kozich chrbetów wznosi się na wysokość 1300-1400 metrów. Wyrasta z niej kilka niezbyt wyróżniających się bezimiennych kulminacji. Swój nietypowy wygląd kozi chrbety zawdzięczają wyjątkowej odporności na wietrzenie budujących je skał kwarcytów. Dawniej przez całą długość kozich grzbietów prowadziła, wyobraźcie sobie, ścieżka widokowa, która ze względu na ochronę przyrody i bezpieczeństwo została dawno temu zamknięta dla ruchu turystycznego, chociaż na starych kartkach widać, jak tam ludzie sobie siedzą gdzieś na tej grani, chętnie tam robiono zdjęcia. Ale można dojść do punktu widokowego, znajdującego się na najbardziej na wschód wysuniętej kulminacji grzbietu o wysokości 1422 metry, z którego doskonale widać całą skalistą grań kozich chrbetów. Doprowadza do niego krótki szlak dojściowy od czerwonego szlaku ze Szpindlerowego Młyna do Luczni Bołdy, tak zwana Stara Bucharowa Czesta. Ale od polskiej strony można dojść od równi pod Śnieżką, idziemy sobie do schroniska Luczni Bołda i stąd jest płaściuteńki, bardzo piękny, wcale niedługi, krótki szlaczek do kozich grzbietów. Choć po polskiej stronie Karkonoszy nie ma tak wyniosłej, ostrej grani, można jednak znaleźć tutaj miniaturowej wielkości kozi chrbety, zresztą o podobnej nazwie. Jest to kozi grzbiet, który znajduje się pomiędzy ścięgnami a krzeczyną. Rozdziela on niezbyt głębokie w tym miejscu doliny Skałki i bezimiennego potoku lewego dopływu Maliny. Ciągnący się południkowo wąski skalisty grzbiet wyrasta z dość płaskiego tutaj podnóża Karkonoszy. Wysokość koziego grzbietu nie przekracza 540 metrów. Dawniej kozi grzbiet był dużo bardziej popularny niż obecnie, stanowił znany punkt widokowy na Karkonoszy. Niektóre skałki miały nawet własne nazwy. Część z nich była objęta ochroną jako pomniki przyrody. Na wschodnim zboczu grzbietu miała znajdować się kuźnia związana z ośrodkiem hutniczym w Kowarach. Niedaleko od koziego grzbietu w górnej części Ścięgien, obecnie to skalne miasto, część Karpacza, istniało znane, duże, piękne schronisko turystyczne Kaiser Friedrich Baude, schronisko cesarza Fryderyka. Początkowo miało 30, a później 80 miejsc noclegowych. Sprzed schroniska rozciągał się niepowtarzalny widok na Karkonosze ze Śnieżką w centrum, który zachwalały wszystkie przewodniki. Obok schroniska przechodził szlak turystyczny łączący Karpacz z Kowarami. Obecnie kozie grzbiety są raczej pomijane. Pomijają go też znaki turystyczne, szlaki. Warto jednak odwiedzić to miejsce, jak znajdziecie, przede wszystkim ze względu na ciekawe formy skalne ciągnące się niemal przez całą jego długość. Najłatwiej tu dojść, wybierając jedną z kilku dróg wybiegających ze Ścięgien na wschód w kierunku Krzaczyny. Wschodnim grzbietem, zboczem grzbietu, na całej jego długości biegnie wyraźna ścieżka. Warto od niej od czasu do czasu zejść i wspiąć się w szczytowe partie, aby obejrzeć skałki wieńczące grzbiet. Wędrując ścieżką można też natknąć się na liczne wyrobiska dawnych kamieniołomów granitu. Kozie grzbiety, i te czeskie bardziej znane, i te polskie dużo mniejsze, mniej znane. Michał Woźniak, archiwalny numer miesięcznika Sudet. Arek Włodarski, udanego weekendu, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl. Ayo, big wave. Turn the mic on.

0: Powszechne Radio. Relax.
1: Muzyczne Radio. O poranku, w niedzielę, 12 dzień lipca. Marta Wojtunik, witajcie. Jak zawsze w tym dniu budzimy Was relaksem. Czas na relaksy w Muzycznym Radiu. Zaczynamy od piosenki, którą bardzo dobrze znamy w wykonaniu Guns N' Roses, ale nie zapominamy, że oryginał to Bob Dylan. Knockin' on Heaven's Door.

Trwa niedzielny poranek, ten na Dolnym Śląsku. Niestety dość pochmurny. Być może ktoś teraz słucha nas z Krakowa i da znać, czy dziś Grzegorz Turnał ma rację i czy dziś w Krakowie na Brackiej pada deszcz. Patrzymy w prognozy pogody i faktycznie w Krakowie pokazuje, że pada deszcz, więc bardzo aktualnie. Grzegorz Turnał, Bracka.

Świetny projekt, niezapomniany. Daft Punk i Something About Us. A już teraz u nas pojawi się hit z lat 90., brytyjskich lat 90. Piosenka Bittersweet Symphony, ale w wersji akustycznej.

unexpected, niespodziewane. Na pewno bardzo spodziewane było to, że trzeci album Olivii Rodrigo będzie bardzo dobrze przyjętym. Dziś mija miesiąc, od kiedy Olivia Rodrigo wydała swój trzeci solowy studyjny album o tytule You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Od pierwszego singla było wiadomo, że będzie to naprawdę wielki hit wydawniczy młodej artystki. On zapewnił również ten pierwszy singiel Drop Dead, zapewnił jej historyczne osiągnięcie. Została pierwszą artystką, której pierwsze trzy single z trzech kolejno wydanych albumów zadebiutowały na pierwszym miejscu list przebojów. Z tego wydawnictwa polecamy Wam bardzo spokojną, refleksyjną i przepiękną kompozycję Honeybee. So I guess.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Pogoda.
3: Niedzielny poranek trwa. Na Dolnym Śląsku jest on dość pochmurny. Patrzymy w prognozy pogody i dzisiejszy dzień po prostu ma taki być. Zachmurzenie duże lub umiarkowane, do tego opady deszczu niewykluczone. Przelotne opady deszczu już obecnie na zachodzie Dolnego Śląska oraz na południu mogą występować. Jeżeli chodzi o temperatury, to dziś maksymalnie 24 stopnie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.

Na maksa letnie nagranie. Jakby ktoś zapomniał, cały czas trwa lato. Mamy lipiec, to było Missing, czyli tęsknić. Tęsknić będziemy na pewno za tegorocznym mundialem. Dzieje się naprawdę dużo. Mundial co prawda już powoli się kończy, a emocje coraz to większe, coraz to silniejsze. Ćwierćfinały tego mundialu już za nami. No i wyłoniły nam się cztery reprezentacje, które powalczą w półfinale. Oczywiście o finał. Dzisiaj w nocy, wczoraj w nocy tak naprawdę już wiedzieliśmy, co będzie grane w półfinałach. Francja, Hiszpania to będzie pierwszy półfinał, on się odbędzie we wtorek o godzinie 21, a drugi półfinał w środę również o godzinie 21, Anglia, Argentyna. Co Anglia w tym roku robi na tym mundialu, to jest po prostu szok. Wczoraj grali z Norwegią, no i niestety Norwegia już nie powalczy dalej w mundialu, a to był jeden z takich, można powiedzieć, mocniejszych faworytów. No i jak Anglia wczoraj wygrała, to oczywiście jest taka jedna piosenka, która w tym roku podbija stadiony. Za każdym razem, jak Anglia wygrywa, ta piosenka wraca do łask, ale ona w sumie cały czas w tych łaskach była. Oasis i Wonderwall.

0: Oasis i Wonderwall. Teraz wszyscy się śmieją, że fani Oasis nagle stali się też fanami reprezentacji Anglii przez właśnie Mundial. Sami bracia Gallagherowie nawet, można powiedzieć, niektórym grozili na swoich Twitterach, bo dawali znać, że jeśli przegrają z nimi, na przykład właśnie jak z Meksykiem grali, no to wtedy nie przyjadą do nich z trasą, która podobno ma już się wydarzyć w przyszłym roku. Czekamy więc na trasę, a u nas już za moment Zalia i jej totalna nowość. Tylko kochaj mnie.
1: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Po reklamie.

0: Kalendarium regionu.
1: Jak co niedzielę czas na podsumowanie tygodnia w regionie. Zaczynamy od poniedziałku, 6 lipca. 126 lat temu dokonano pierwszych pomiarów pogody w nowym budynku obserwatorium na Śnieżce. Dalej mamy 7 dzień lipca. W 1842 roku w ówczesnej hucie szkła Julia w Szklarskiej-Porębie nastąpił pierwszy wypał szkła. Huta Józefina po wojnie zmieniła nazwę na Huta Julia. Następnie mamy 8 dzień lipca w Mysłakowicach opodal Pałacu Królewskiego w 1836 roku w trakcie budowy kościoła ewangelickiego runęła wieża. Dalej mamy 9 dzień lipca w 1930 roku w kopalni węgla kamiennego w Jugowie naokoło Nowej Rudy nastąpiła jedna z największych katastrof górniczych na Dolnym Śląsku. Zginęło wtedy 151 osób. 10 lipca w 1877 roku we Wrocławiu Towarzystwo Ulicznej Kolei uruchomiło regularną linię tramwajów konnych. Następnie 11 lipca w 1865 roku we Wrocławiu został uruchomiony ogród zoologiczny. I na koniec 12 lipca w 1953 roku w zakładach chemicznych Celwiskoza w Jeleniej Górze został wydany pierwszy numer zakładowej gazety Wspólny Cel.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Muzyczne radio. Autopromocja. Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 8.
0: Czas na wiadomości.
4: W rocznicę rzezi wołyńskiej słychać głos o pojednanej Europie. Dorożki na krakowskim rynku zostają, ale batalia o nie jeszcze się nie skończyła. Hiszpania, Francja oraz Argentyna, Anglia to półfinały piłkarskiego mundialu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, to musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu. Takie głosy było słychać w dniu uroczystości 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o konieczności wskazania winnych, o jednoznacznym potępieniu ludobójstwa na Wołyniu, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
6: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
5: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
7: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
5: Mowa tu o niedawnej decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych

0: imienia bohaterów UPA.
1: Kierowcy panikują przed nowym tunelem na S1 w Węgierskiej Górce. Zawracają i jadą pod prąd. Doszło tam do kilku takich bardzo niebezpiecznych sytuacji. W błąd może wprowadzać jedna z aplikacji nawigacyjnych, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie. Drogowcy apelują, by nie ufać w 100% nawigacji i patrzeć na znaki. Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa. Mimo decyzji radnych o tym, że mają zostać w mieście, aktywiści i prozwierzęce organizacje zapowiadają dalsze działania, jak zauważa rzeczniczka praw zwierząt w Krakowie Sabina Janeczko.
2: Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
1: Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi. Na razie jednak dorożki konne pozostają. Poznaliśmy pary półfinałów piłkarskiego mundialu. Francja zagra z Hiszpanią, a Argentyna z Anglią. W nocy Argentyńczycy wygrali po dogrywce ze Szwajcarią 3-1, a Anglia też po dogrywce 2-1 z Norwegią. Półfinały we wtorek i środę.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Po porannym relaksie czas na przebojową pobudkę w Muzycznym Radiu. Marta Wojtunik, witajcie raz jeszcze. Mamy 10 minut po godzinie 8, a z nami przeboje, które będą nas dobudzać jak najbardziej. Mrozu nie ma miejsca jak dom.
0: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojem.

0: Alex Warren. Jak dobrze, że ten artysta nie poprzestał na coverach, które wstawiał na TikToka. Wstawiał sobie covery, aż w końcu zaczął wydawać swoją muzykę i to była naprawdę bardzo dobra decyzja. Fever Dream za nami.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.
0: Takim przebojem, że koniecznie trzeba dać głośniej. Robert Miles, Children.

0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.

0: bezwiecznie widzialność bardzo dobra, zachmurzenie całkowite, w tej chwili bez opadu deszczu, w ciągu dnia możliwe przelotne opady. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl

0: prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Pogoda.
2: Niedziela na Dolnym Śląsku zapowiada się na dość pochmurną i na dodatek deszczową. Przelotne opady deszczu już występują w regionie i tak zostaną z nami przynajmniej do wtorku. We wtorek również pod koniec dnia planuje być dużo słońca. Czekamy więc na nadchodzący tydzień, ale poniedziałek i niedziela deszczowe, pochmurne.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i JQ w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
3: Po reklamie.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
5: Dzień dobry. Tydzień temu w moim programie mogliście usłyszeć rozmowę, którą przeprowadziłem z Marcinem Paskiem, wieloletnim przewodnikiem po podziemiach w Walimiu, które zalicza się do słynnego kompleksu Rize. W dzisiejszym programie kontynuujemy tę rozmowę, pozostając w świecie podziemnych tajemnic górsowich. Z tej strony Krzysztof Wojtas i zapraszam do programu.
6: Najmniej chyba znany w tej chwili obiekt, gdzie tam też może budzić pewne emocje, to Jawornik. Tam faktycznie też to nie uległo powodnie zawaleniu, bo też był dość niskim nakładzie skalnym drążone. No i tam te słynne metalowe drzwi podwójne, gdzie tam próbowano się kilka lat temu do nich dokopać. Była dość głośna sprawa wokół tego i gdzieś tam przecież w latach 80. nad jedną szczelnią łąka się zapadła, powstała wyrwa, ale z tego co wiem, to tam wchodzili pasjonaci, próbowali zgłębiać ten temat, no to gdzieś tam przeszli ten fragment, nic tam szczególnego nie znaleziono, ale na ten moment tak, faktycznie Jawornik jest takim obiektem najmniej w tej chwili rozpoznanym.
7: Wiadomo na podstawie chociażby tych eksploracji, o których mówisz, jak rozległy jest Jawornik?
6: Wielkością te wszystkie chodniki, które mamy, to jest podobnie do naszych sztolni, szeroko tam kilkaset metrów długości i to wszystko. No tam jest dostęp tylko do drugiej sztolni. Wciskając się nad zawałem, można tam eksplorować wielu turabi, nawet są przecież materiały filmowe do obejrzenia w internecie z tych wypraw. Natomiast pozostałe sztolnie, no tu jest problem. Tak? Gdzieś tam próbowano się do nich dostać, ale w obecnych, powiedzmy, czasach, ale ze skutkiem zerowym. Tak?
7: Czyli wszystkie te obiekty, jeżeli są niedostępne dzisiaj, to te zawały powstały już po wojnie i dzisiaj ewentualnie trudnością jest dojście do tych miejsc, które są niedostępne ze względu na te zawały. No dobrze, a kolejna tajemnica, która też często pada w różnych materiałach, czy to w internecie, czy nawet i w książkach, czyli strażnicy. Mówi się o tym, że jakieś służby niemieckie miały na tych terenach zostać, pilnować tego, strzec, nie dopuszczać osób postronnych. Jaka jest w tym prawda? Czy faktycznie takie osoby tutaj były?
6: To są kolejne wersje gdzieś dopowiedziane, zniekształcone na podstawie pewnie jakichś tam zdarzeń, z których wyciągnięto pewnie błędne wnioski. No, pytanie, czego mieli pilnować? Od tego musimy zacząć, bo dowodów na to, że tutaj państwo niemieckie ukrywało w podziemiach na terenie górsowych czy w obrębie tej jakichś cennych przedmiotów, nie ma żadnych. To pamiętajmy o tym, że te podziemia się w ogóle tego nie nadawały. To zbyt duża wilgoć, zbyt trudne warunki, żeby tutaj cokolwiek ukryć. Jak ktoś chce zrozumieć, jakby tutaj zabezpieczone przedmioty wartości na tym terenie, to polecam historię Gintera Grundmana, głównego konserwatora w tym regionie, który był właśnie za to odpowiedzialny. Jak on to zorganizował? To nie wykorzystał podziemi, bo w nich nie ma warunków. No i teraz pytanie, czego mieli pilnować, skoro to, co Grundman gdzieś tam próbował zabezpieczyć, tak zostało zrabowane w większości przez Armię Czerwoną, która tutaj wkroczyła. My często mylimy jedno, że tutaj mylimy jakby te skarby rzekomo ukrywane przez państwo niemieckie z depozytami ludności cywilnej. I to jest ze sobą mieszane, to gdzieś się zazębia i tu pewnie wynika to niezrozumienie i błędna analiza. Pamiętajmy o tym, że wielu Niemców musiało stąd wyjechać, byli przymusowo wysiedlani, ale byli też tacy, którzy musieli zostać, bo musieli też przekazać wiedzę na temat funkcjonowania infrastruktury lokalnej, funkcjonowania kopalń, zakładów, kolei itd. No, nasi rodacy w większości osiedlani po wojnie nie mieli szans na to, żeby ten przemysł uruchomić. Część Niemców musiała zostać. Jeżeli ludność niemiecka ukrywała tutaj swoje depozyty, licząc na to, że wrócą, bo wrócę do tego wątku, cały czas była mowa o tym, że ziemię stały tylko czasowo przyłączone do Polski, a nie na stałe. No i skoro mieli nadzieję, że tutaj wrócą, czy graniczącą z pewnością, no to zabezpieczali swoje dobra rodzinne w różnych skrytkach. No jeżeli jeden Niemiec wyjeżdżał, a drugi został, no to jeden drugiego poprosił, weź tam zerknij na moją skrytkę, czy przypadkiem ktoś się do niej nie dobiera. O takich strażnikach możemy mówić, że sąsiad sąsiadowi pilnował jego depozytu prywatnego, ale nie, że ktoś ze strony państwa niemieckiego został tutaj pozostawiony i opilnować tego, co rzekomo zostało pod ziemią ukryte.

0: tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: To obrosło właśnie w tę legendę, że tu werwolf działał, chociaż nie ma dowodów na to, że funkcjonował i że w ogóle istniał. Co do tego są też pewne wątpliwości, że to miało jakby ta jednostka postać, ale nigdy nie została jakby powołana do życia i to też trzeba sprawę wyjaśnić. Ale nie ma dowodów na to, żeby tutaj werwolf działał. Może jakieś pojedyncze jednostki partyzanckie, które mogły siać jakiś tam terror. Nadal byliśmy wrogiem. Zmiana granic, wojna się skończyła, nadal byliśmy wrogiem, no bo zajęliśmy ich ziemię i było to w pełni zrozumiałe. Chcieli nas zniechęcić do pobytu na tych terenach, tak? Nas, mówię, jako Polaków. I być może tutaj te działania gdzieś tam też zostały błędnie zinterpretowane, później dopisane, że byli to strażnicy, bo mieli tutaj jakby czegoś pilnować. I stąd to pewnie nieporozumienia.
2: Oprowadzasz już lata. Ile lat w sztolniach walimskich pracujesz?
1: Łącznie 17. Miałem przerwę. Kilka lat nie pracowałem, ale zacząłem od 2002 roku tutaj prowadzić. Miałem przerwę po kilku latach i od 2014 ponownie.
2: O co turyści najczęściej pytają?
1: No właśnie o te mity, legendy, o te ukryte skarby, bo to gdzieś najbardziej jakby wryło się tutaj w ten scenariusz Rizej, tych tajemnic. No pytanie właśnie często o strażników, o złoty pociąg, o ciężarówki, o tym, czy jeszcze coś będziemy tutaj odkrywać, odkopywać, tak? Czy jest jakoś na to szansa? No i to zdziwienie, kiedy tłumaczymy, że no szanse na to, że jest coś więcej, są niewielkie. I staram się tłumaczyć, dlaczego. Część osób to rozumie, akceptuje, do części to jednak nie dociera. Gdzieś tak głęboko zostało to wpojone w umysłach wielu ludzi, że trudno jest wytłumaczyć, że tej szukanie czegokolwiek podziwu nie ma sensu, to jest tylko strata czasu. My mamy wprawdzie w naszym obiekcie dwa zawały i przez lata też sądziliśmy, że one zostały spowodowane celowo, a rzeczywistość okazała się brutalna, zupełnie inna.
2: I jaka? Co tam jest?
1: No po prostu przerwano skok geologiczny. Nieszczęście tego górotworu jest to, że przecinają go dwa uskoki geologiczne. Jeden tuż za pawilonem, który przecinał wartownię i widać, że firma Albert Hof, która drążyła w czasie wojny, obiekt też miała przy drążeniu wartowni problem. Też odpadło znacznie więcej materiału skalnego niż zakładali. No ale sytuacja nie była na tyle poważna, że tam sobie z tym jakoś poradzili. Stąd też bardzo duża ilość betonu i te tajemnicze rury, które tam mamy w wartowni, nad którymi też przez lata gdybano, dlaczego on został tam stawiony. Drugi uskok między drugą i trzecią sztolnią, no to już sprawa poważniejsza, bo tu już drążono duże przekroje. I poprzez drążenie tych dużych przekroi jednocześnie ten uskok został osłabiony. A uskok w tym przypadku to jest pionowa szczelina kilkumetrowej szerokości, wypełniona popękaną, pokruszoną skałą, która wprawdzie jest sprasowana, no ale w momencie, kiedy straci podparcie i w momencie, kiedy są w pobliżu prowadzone prace szczelowe, staje się bardzo niestabilnym miejscem. No i tak też się stało. Firma prawdopodobnie w tym pośpiechu mogła zlekceważyć ten problem. No i podczas jednego z wysadzań w pobliżu uskoku, bo tam jeszcze trwało drążenie jednej z komór i po prostu ten materiał został uwolniony. Doszło do zawału dość rozległego, a przez to, że górotwór jest przerwany, że samej powierzchni na wysokości blisko 40 metrów, przez lata snuto domysły o zasypanym szybie wentylacyjnym.
2: A propos firmy, która budowała te podziemia, trzeba tutaj też poruszyć dość obszerny wątek związany z niewolnictwem wręcz, które było wykorzystywane tutaj do tworzenia tych obiektów. Kto budował Rizę? No i o jakich liczbach mówimy?
1: Rize przede wszystkim było budowane przez organizację TOT, chociaż nie od samego początku, mimo że to ona otrzymała zlecenie od adiutantury Wehrmachtu. Od początku budowa była realizowana przez wspólnotę przemysłową Śląsk, która w kwietniu 1944 roku została odsunięta od tego zadania i tu za decyzją miał stać sam Adolf Hitler, niezadowolony z postępu prac. I od tego momentu już oficjalnie budowa została przejęta przez organizację TOT, która zrzeszała firmy budowlane, i to właśnie firmy budowlane różnych specjalizacji musiały realizować projekt Rize.
0: Reklama.
3: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
0: Po reklamie. Tropem tajemnic Dolnego Śląska.
1: Dotykamy kolejnego mitu, że to wszystko było realizowane rękami niewolniczej siły. No, fizycznie było to niemożliwe do zrealizowania. Przecież ci ludzie nie mieli wiedzy technicznej, żeby pracę kontynuować. I od lat właśnie takie stosowano uproszczenie, że więźniowie ręcznie, kilofami, pod batem jakichś tam nadzorców, czy nawet SS-manów mieli to drążyć. To jest też oczywiście nieprawda. Były to prace podzielone między pracowników firm niemieckich i niewolniczą siłę. Tutaj jeśli chodzi o drążanie, czy ogólnie prace budowlane, no to korzystano z najnowszych zdobyczy techniki i tu bez wątpienia czymś takim były wiertnice pneumatyczne i materiały wybuchowe, no to była podstawa drążenia i też nie można było tego drążyć na przykład na oko, tak, no bo byłby tego efekt tragiczny, podziemia po prostu byłoby nieregularne, tak, i pod różnymi kątami drążone i kiedy drążymy z dwóch stron, no niemożliwe ich połączenie, to jeśli chodzi o komory, tak, nasze obiekcie. Z pierwszej, z trzeciej strony drążono dużą komorę. Widać, że planowano ich połączenie, na oko było to nie do zrobienia. Czyli pierwsza sprawa, no to musiał tu pracować Goda, tak, która na kilka dni musiał zrobić pomiar, żeby ten kierunek określić i utrzymać. Nie tylko w kierunek drążenia, też wysokość, bo chodzi o utrzymanie spadku dla odwadnienia podziemi. Górnik szczołowy ustalał metrykę szczołową, gdzie odwierty mające zwiercone. Dopiero wtedy wchodzili więźniowie, wiercili otwory wiertnicami pneumatycznymi. Górnik szczołowy zakładał ładunki, skład wysadzał. Musimy pamiętać o tym, że głównym zadaniem niewolniczej siły podziemia to było usuwanie urobku poprzez ładowanie do wagoników, wyrzucanie na powierzchnię. Ci ludzie byli w największym zakresie wykorzystywani do niewolniczej pracy, ale na powierzchni. Tu też wracamy do tego wątku, gdzie tam najwięcej prac planowano i realizowano. Prace ziemne, transportowe, porządkowe. Oczywiście wiemy o takich przypadkach, gdzie szukano wśród więźniów specjalistów, no bo firmom niemieckim ich brakowało, bo wiadomo, mężczyźni musieli walczyć na froncie i też firmy niemieckie borykały się z kadrą, z brakiem. No jeżeli dany więzień miał odpowiednią wiedzę, to było to wykorzystywane i tutaj oczywiście ci ludzie też w jakiś tam sposób mieli przez to szansę, większe szanse na przeżycie. Także tak te prace były zorganizowane. I wszystko było przemyślane, zaplanowane tak, żeby ta machina budowlana funkcjonowała jak najsprawniej, jak najszybciej.
2: Tutaj niedaleko nas znajdują się dwa krzyże, jeden katolicki, drugi prawosławny. To są symbole pamięci ofiar tych obiektów?
1: Tak, no musimy pamiętać o tym, że tutaj przede wszystkim były trzy grupy niewolniczej siły wykorzystywane. Od samego początku byli to robotnicy przymusowi, oczywiście z krajów, które zostały zaatakowane przez armię niemiecką. W tym byli to też robotnicy ze wschodu i tutaj oczywiście wyznania prawosławnego, stąd też krzyż prawosławny przy naszym obiekcie. Oczywiście też dużą grupę stanowili nasi rodacy. Mamy kontakt z panem, kto tutaj pracował. Pan Hieronim Grambowicz mieszka w Milanówku koło Warszawy. W kwietniu skończył 101 lat. I tutaj oczywiście też z innych krajów niewolnicza siła. Co ciekawe, tych ludzi odbierano między innymi od lokalnych rolników, do których wcześniej byli skierowani na roboty przymusowe. I tu właśnie przykład pana Hieronima Grambowicza, który został odebrany od niemieckiego rolnika spod Wielunia i trafił tutaj. Bo też odbierani byli z lokalnych obozów pracy przymusowej, które funkcjonowały też dla lokalnych zakładów. I tutaj kolejna grupa to jeńcy wojenni. Dzisiaj jest spór na temat tego, kto był w tej grupie jeńców wojennych, bo tutaj często słyszymy o żołnierzach z różnych krajów Europy. Mowa też o żołnierzach Armii Czerwonej. Ale tu jakby gros razem tego nie potwierdza. Potwierdzonych mamy tylko w 100% mamy potwierdzonych tylko żołnierzy włoskich z batalionu marszałka Pietro Badoglio, który był przeciwnikiem Mussoliniego. I tutaj, żeby ominąć jakby te ustalenia po pierwszej wojnie światowej, że tam żołnierze nie mogą się dostać, ci, którzy dostali się do niemieckiej niewoli, nie mogą być wykorzystywani do niewolniczej pracy. Żeby ominąć właśnie te ustalenia genewskie, no to pozbawiano żołnierzy statusu jeńców wojennych i byli kierowani do niewolniczej pracy w różne miejsca, w tym też do Riza. I tutaj do ich przetrzymywania funkcjonowało kilka obozów pracy przymusowej. Jeden z nich w Walimie na terenie nieistniejącej dzisiaj zakładów przemysłu uniarskiego.

0: Natomiast więźniowie pochodzenia żydowskiego stali dołączeni dopiero z organizacji TOT, czyli kwiecień maj 1944, to również cała Europa i też przewodzi Europa Wschodnia, Polska, Węgry i Grecja. No w tym przypadku ich przewożono głównie z Auschwitz i Plaszowa, chociaż z innych obozów również. I dodatkowo tutaj założono podobozy Gross-Rosen do ich przetrzymywania. 12 podobozów mamy potwierdzonych na Tellingursowie i 13 przy Zamku Książ.
1: Gdzie one były? Tak jak możesz wymienić mniej więcej? Jakie miejscowości?
0: W pobliżu obiektów, które drążono i gdzie prowadzono prace ziemne, czyli no, najbardziej znane miejsca to oczywiście Kolce. Te obozy funkcjonowały również przy dzisiejszej Osówce, przy włodarzu największy Wolfsberg, gdzie tam było około 3000 więźniów w obozie. Kaltwasser, czyli zimna woda. No, tych, tak jak mówią, obozów było dużo. Między innymi w Tannhausen był też szpital założony na potrzeby właśnie tych wszystkich podobozów. No, było ich dużo. Tylko mówię, też jest spór na temat tego, ile ich było tak naprawdę, bo tutaj też gdzieś się pojawiają informacje, że mogło być ich więcej. Ale Gross-Rosen, który bada wątek od wielu lat, podaje, że 12 na Tellingursowie, 13 przy Zamku Książ. W tym celu stawiono głównie drewniane baraki, typowo obozowe, chociaż też były w okresach przejściowych ziemianki wykorzystywane, które przez samych więźniów musiały być wykopane, przygotowane, podobnie z barakami, które też więźniowie musieli sami postawić. No i też stosowano celty fińskie, domki z dyktet. W takich warunkach również więźniów przetrzymywano, ale to podejrzewam, że gdzieś tam w okresach jakieś przejściowe, gdzie prace były krótkotrwałe, były prolowane i były to konstrukcje do szybkiego postawienia, do rozebrania i przeniesienia.
1: Jest jakaś szacunkowa liczba więźniów, którzy pracowali albo w całym kompleksie Rize, albo po prostu tutaj w Walimiu?
0: Możemy mówić tylko o ogólnych liczbach dotyczących Rize. Trudno jest dzisiaj ustalić, gdzie ile dokładnie więźniów przeszło, przez jaki obóz. Gross-Rosen podaje, że około 13 tysięcy więźniów przywieziono i potwierdzonych jest blisko 5 tysięcy zgonów. Z naciskiem oczywiście na to, że te liczby mogły być wyższe. Myślę, że nie kilkukrotnie, jak często gdzieś jest tam to powtarzane. Myślę, że ta liczba nie przekraczała 15-16 tysięcy osób tutaj przywiezionych i procentowo też mogły być więcej ofiar niż 5 tysięcy.
1: Zadaj proszę kilka takich pytań retorycznych a propos jeszcze niewyjaśnionych wątków obiektu Rize, tak żebyśmy zostawili naszych słuchaczy jednak z jakimiś tajemnicami.
0: Przede wszystkim zadajmy sobie pytanie, jaki był sens budowania kolejnej kwatery dla władz niemieckich i to w tak rozległej, bo to dotychczas miała być największa kwatera dla władz niemieckich, dotychczas planowanych i budowanych. Po co tyle ofiar to wszystko pochłonęło, skoro to też nie zostało ukończone. No i też tutaj jakby pytanie do słuchaczy, do osób zainteresowanych historią projektu Rize, czy aby na pewno legendy i mity powinny być w takich miejscach stawione na pierwszym miejscu, bo tak to niestety od lat jest praktykowane, że to jest najważniejsze. No nie, no przez to, że my się skupiamy na tych mitach i legendach, to nieświadomie zniekształcamy historię tych miejsc i nie jest to dobre. Zawsze staram się tutaj podczas oprowadzania turystom uświadamiać, że takie miejsce, to coś tutaj wydarzyło, powinno być przestrogą, szczególnie dla przyszłych pokoleń. I my skupiając się na tych mitach i legendach, działamy na szkodę tych miejsc, bo wierzymy w coś, co zostało wymyślone, na tym się skupiamy, a nie tym, co się tutaj faktycznie działo.
1: I to jest ważne przesłanie, bo z tajemnicami Dolnego Śląska, choć są wyjątkowo intrygujące, często jest tak, że przesłaniają one te historie, które w takich miejscach są tak naprawdę najważniejsze. Na pytania, które postawił Marcin oraz na wiele innych dotyczących zagadek projektu Rize w Górach Sowich będziemy starali się odpowiadać w kolejnych programach Tropem Tajemnic Dolnego Śląska w Muzycznym Radiu. Ten program, jak i poprzedni, nagrałem w Walimiu, tuż u wrót tamtejszego podziemnego kompleksu. Moim rozmówcą był Marcin Pasek, wieloletni przewodnik po walimskich sztolniach, któremu bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Info Atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie. Oddział hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Kolejna wymiana ciosów między USA a Iranem drożeje ropa. Prezydent i premier uczcili ofiary rzezi wołyńskiej. Noskowa wygrała z Muchową, czyli czeski finał Wimbledonu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w nocy Iran. To trzecia w tym tygodniu seria ataków, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Podkreślono, że uderzenia są odpowiedzią na ostrzał przez Iran kontenerowca pływającego pod banderą Cypru. Iran odpowiedział atakiem na cele w Omanie i Katarze. Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie podnosi cenę ropy. Rząd nie wyklucza przywrócenia

0: ograniczenia mechanizmów osłonowych, jeśli ceny wzrosną drastycznie, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
1: Tak jak codziennie obwieszczaliśmy nową cenę maksymalną paliwa, tak też codziennie analizujemy sytuację nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i na wszystkich rynkach. Stąd też te niepokojące sygnały oczywiście docierają do nas.
0: Benzyna kosztuje średnio 6 zł 66 groszy, olej napędowy 6,83. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej prezydent Karol Nawrocki pojawił się we wsi Radrusz na Podkarpaciu. W przemówieniu powiedział, że wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości. W Warszawie powstanie mur pamięci o ofiarach rzezi, zapowiedział z kolei premier Donald Tusk.
2: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary.
0: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Czeska tenisistka Linda Noskowa wygrała wielkoszlemowy Wimbledon. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Finał był emocjonujący. Na początku wydawało się, że Noskowa wygra łatwo, w drugim secie miała 3 piłki setowe i wtedy wszystko się odwróciło. Muchowa odrobiła straty. W trzecim secie kolejny zwrot i Noskowa wróciła do swojej gry z początku. W meczu wygrała finał, a mecz trwał 2,5 godziny.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: 12 dzień lipca, niedziela, 12 minut po godzinie 9. Muzyczne Radio. Rozpoczynamy program Best Of, który łączymy oczywiście jak co niedzielę z graniem na życzenie. Aż do godziny 15 sięgamy po Wasze muzyczne propozycje, a część z Was już o tym doskonale wie i od wczesnych godzin porannych zostawiacie u nas swoje muzyczne propozycje. Bardzo się cieszymy, że macie już od rana pomysły na to, co zagrać na antenie Muzycznego Radia. Zawsze z dużą ciekawością czekamy na utwory, które dziś nam polecicie. Tuż po godzinie 7 nasz stały słuchacz Wiesław na naszym radiowym Facebooku dał nam znać, że już jest z nami i już ma świetny muzyczny pomysł. Dziś proponuję utwór zespołu Flowers. Zaufam Ci.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Kilka chwil temu zadzwoniła do nas Monika z Wrocławia, która pozdrawia wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia i dziś stawia na repertuar Phila Collinsa Against All Odds.

0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Pogoda w górach.
2: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 6 do 12 stopni, wiatr północny 19 metrów na sekundę, czyli silny, widzialność ograniczona do 30 metrów, mgła. W tej chwili bez opadu deszczu, w ciągu dnia możliwe przelotne opady. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlin Jeleniogórskiej temperatura od 12 do 26 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie całkowite, w tej chwili bez opadu deszczu, w ciągu dnia możliwe przelotne opady. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia, dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Krzysztof Krawczyk, byle było tak. To propozycja od Mateusza z Janowic. Pozdrawiamy serdecznie i przypominamy, że cały czas czekamy na wasze muzyczne propozycje, między innymi na naszym radiowym Facebooku. Możecie też nagrać głosówkę w aplikacji muzycznego radia, wysłać maila na emisja@muzyczneradio.pl albo zadzwonić numer 757-646-646.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: To odpowiednia pora, żeby sprawdzić kalendarium, a dziś na kartce z kalendarza mamy 12 dzień lipca. To właśnie tego dnia w 1943 roku urodziła się Chris McVie, znana z zespołu Fleetwood Mac, a tak naprawdę jeszcze wtedy Christian Perfect, artystka, która od małego cały czas działała z muzyką. Występowała z różnymi zespołami i w roku 1967 poznała twórczość zespołu Fleetwood Mac. Poznała się też z tym zespołem, no i zaczęła się spotykać z basistą zespołu, czyli Johnem McVie. Oczywiście później dlatego mamy Chris McVie, ponieważ wzięli ślub w roku 1968. Później, jak wiemy, w zespole również były inne pary, Lindsley i Stevie Nicks. No i wtedy tam się zaczęło już psuć w tym zespole, głównie w latach, na koniec lat 70. i w latach 80. Atmosfera była bardzo napięta i zazwyczaj, gdy tak się dzieje, to zespół ogłasza zawieszenie działalności i zespoły przestają po prostu działać, ale Fleetwood Mac zrobił to totalnie inaczej. Oni wtedy wręcz zmusili siebie wszyscy nawzajem, żeby jednak robić muzykę. W wielu piosenkach słychać to napięcie, słychać m.in. w piosence Silver Spring, że tam nie działo się dobrze, ale są też takie piosenki, które dają naprawdę bardzo dużo optymizmu. Chris McVie, ona też była songwriterką, grała na klawiszach, no i oczywiście była też wokalistką zespołu. Piosenka Everywhere, czyli jedna z najbardziej pozytywnych piosenek z zespołu Fleetwood Mac, która opowiada o zakochaniu, o tych początkach miłosnych, jest właśnie autorstwa Chris McVie, która sama jest odpowiedzialna za całą przepiękną kompozycję. W dniu rocznicy urodzin Chris McVie przypominamy piosenkę Everywhere.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Strachy na Lachy, nagranie z dedykacją od Kamili dla wszystkich niewyspanych słuchaczy.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: My też dla tych niewyspanych słuchaczy dodajemy nowość, która co godzinę będzie pojawiała się dziś w muzycznym radiu. Bardzo elektroniczne nagranie Human Free Like the Wind.

0: Damiano David i Nothing Breaks Like a Heart. W oryginale śpiewa to nagranie Miley Cyrus, ale jemu to wyszło naprawdę zawodowo.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Kolejna propozycja z lat 90. Ameryka, Red Hot Chili Peppers. To nagranie proponuje dziś Kuba z Legnicy, Under the Bridge.

0: Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10.
1: Czas na wiadomości.
3: Znowu wielki upał na południu Europy, skrócono wyścig Tour de France. W poniedziałek ruszą kolejne ekshumacje Polaków na Wołyniu. 1/5 wakacji za nami, sporo wolnych miejsc w Karkonoszach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejne ekstremalne upały w Europie, we Francji czerwone alerty. 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy. W Paryżu dzisiaj 38 stopni, w Rzymie i Atenach też ponad 35. Hiszpania walczy z pożarami, które wybuchły w kilku miejscach. U nas przyjemnie od 20 do 28. W poniedziałek zaczną się kolejne ekshumacje na Wołyniu, tym razem we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. A jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsca pochówku Polaków, zapowiada wiceminister kultury Marek Krawczyk.
4: No, mogę już zdradzić, że czekamy na jeszcze 2, prawdopodobnie 3 zgody strony ukraińskiej co do kolejnych lokalizacji.
3: W poniedziałek także rodziny już ekshumowanych ofiar ukraińskich nacjonalistów w Późnikach otrzymają tak zwane noty identyfikacyjne. W stolicy pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości i 7 nowych fotoradarów. Zostaną uruchomione w tunelach Wisłostrady i na moście Poniatowskiego, mówi rzecznik warszawskiego zarządu dróg miejskich Maciej Dziubiński.
5: To specyficzny most, który jest zabytkowy. No tam prędkość była przekraczana nagminnie. Rekordziści naprawdę mieli grubo ponad 100, niektórzy prawie 200 na godzinę. No i to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna.
3: Dodatkowo 4 stare fotoradary zostaną wymienione na nowe. Kończy się drugi tydzień wakacji. Zaglądamy w Karkonosze. Tłumów nie ma. W hotelach co trzecie miejsce wolne. Turyści chwalą sobie spokój.
6: Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów. Zaskakująco mało turystów.
7: Bo jest pięknie, kolorowo i jest super pogoda.
8: Lody, basen, wszystko co się da.
9: A właśnie byliśmy na Baszcie Grodzkiej. Pięknie, piękne widoczki na całe pasmo Karkonoszy, no i na Stare Miasto.
10: 21 km zrobiliśmy.
11: Całe 5 dni chodziliśmy, więc wystarczy.
3: Według branży turystycznej za chwilę zacznie się szczyt sezonu. Coraz częściej turyści rezerwują też noclegi we wrześniu, zaraz po wakacjach.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
2: Piękne Karkonosze, nic tylko przyjeżdżać. To dobra informacja dla nie turystów, dla tych, którzy mieszkają w Karkonoszach. Warto wybrać się w takim razie w góry. Muzyczne radio, Best of Empire of the Sun, We Are the People.

0: muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja. Pełna słońca bez końca. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.

0: niedziela trwa. Dla niektórych to niedzielny poranek, dla niektórych niedzielne przedpołudnie. 10 minut po godzinie 10. Muzyczne Radio. Trwa program Best Of, który oczywiście, jak zawsze, w weekend łączymy z graniem na życzenie. Wasze propozycje na naszej antenie będą bardzo często pojawiały się aż do godziny 15. A wy dawajcie nam o nich znać na naszym radiowym Facebooku. Napiszcie może do nas maila na emisja@muzycznaradio.pl albo jak wolicie, to w aplikacji Muzycznego Radia możecie też nagrać głosówkę.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Propozycja od Piotra z Łomnicy. Dawid Podsiadło, jego totalna nowość. Singiel, który zapowiada nową płytę. Ona ma ukazać się na jesień. Piosenka na błysk.

0: muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Wśród waszych niedzielnych propozycji pojawiła się dziś Natalie Imbruglia, artystka, którą głównie kojarzymy z latami 90., z końcówką lat 90. i ze świetnym popem. Artystka w tym roku ogłosiła, że powraca. To są bardzo dobre informacje dla jej fanów. Pod koniec kwietnia dała znać, że w tym roku ukaże się jej nowa płyta. Płyta ma ukazać się na początku września, a to wydawnictwo promował singiel Upside Down, utwór, który gorąco polecaliśmy wam na Hit Planecie, a wy dziś bardzo gorąco polecacie nagranie z lat 90. tej artystki, chyba najbardziej ikoniczne. Torn.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Joasia, matka trójki dzieci, cierpi na stwardnienie rozsiane. To przewlekła choroba, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy i skutkuje niemożnością samodzielnego poruszania się i wykonywania podstawowych czynności. Mimo licznych utrudnień, Asia emanuje spokojem i ciepłem. Pragnie być przy dzieciach, uczyć je, wychowywać. Będzie bardzo wdzięczna za pomoc finansową. Jej potrzeby to przede wszystkim wózek inwalidzki i winda domowa. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl/zrzutka-napomóżmy-Asi w niezależności. pomagam.pl/zrzutka-napomóżmy-Asi w niezależności.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
4: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790-790-225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
5: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Kilka lat temu zespół Lady Punk postanowił do współpracy zaprosić topowych polskich artystów, m.in. Macieja Maleńczuka. To on właśnie wykonał Tańcz Głupia Tańcz.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: Czas na powiew świeżości, nowości i dobrego popu. Sabrina Carpenter, Man Child, to propozycja od Kasi. Pozdrawiamy.
2: Oh boy.

0: reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.

0: Oj tak, koniec lata boli, ale to w zasadzie dopiero początek lata. Czekamy cały czas na pogodowe lato. Dziś na termometrach 24 stopnie, ale słońca za dużo nie będzie.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy do nagrania, które najczęściej dziś będzie pojawiało się na antenie Muzycznego Radia. Do naszego hit typu niedzielnego. Human, Free Like a Wind.

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Za 12 minut godzina 11. Już za moment kontynuujemy program Best of. Przywita się wtedy już z wami Patryk Łasica. Ja dziękuję wam za wspólnie spędzony niedzielny poranek. Marta Wojtunik, do usłyszenia. Zostawiam was z bardzo przyjemną propozycją od Kamila. Roy Orbison, Pretty Woman.

0: Best of. To, co najlepsze w muzycznym radiu.
1: Zbudujemy dom z nadziei.

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
4: Kolejna wymiana ciosów między wojskami Iranu i USA. Mężczyzna, który zaatakował policjanta kastetem, został aresztowany. Kluczowy mecz w Lidze Narodów Siatkarek. Polki grają dziś z Japonkami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie wojsko po raz trzeci w tym tygodniu uderzyło w cele wojskowe w Iranie. To odpowiedź na atak na kontenerowiec w cieśninie Ormuz. Teheran odpowiedział ostrzałem amerykańskich baz w regionie. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
5: Amerykanie poinformowali, że zaatakowali około 140 irańskich celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet i dronów oraz magazyny amunicji. Szef Pentagonu Pete Hegseth napisał w mediach społecznościowych, że Iran dokonał złego wyboru i teraz za to płaci, bowiem według USA operacja była odwetem za ostrzał kontenerowca Galaxy w cieśninie Ormuz. Na statku wybuchł pożar. Jeden z członków cywilnej załogi jest uznawany za zaginionego, a jednostka została poważnie uszkodzona. Ale w odpowiedzi irańska gwardia rewolucyjna poinformowała o atakach na amerykańskie bazy i jednostki, m.in. w Katarze i Omanie.
4: Benzyna zdrożeje o kilka groszy w najbliższych dniach. Kluczowa dla ceny ropy na świecie cieśnina Ormuz według Iranu znów jest zamknięta, ale szoku na giełdzie ropy nie ma, uspokaja analityk rynku paliw Jakub Bogucki.
6: Natomiast rynek ropy już w jakiś sposób traktuje to jako kolejny element niestabilności.
4: Benzyna może zdrożeć do około 6,85 zł, diesel do 7 zł za litr. Mężczyzna, który zaatakował funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, został aresztowany na 3 miesiące. Przypomnijmy, do ataku doszło w piątek przed siedzibą biura w Warszawie. 29-letni mężczyzna był wyposażony w 2 kastety i maczetę. Ranił 2 funkcjonariuszy, jeden z nich trafił do szpitala. Napastnika obezwładniono. Motywy jego działania są niejasne. Twierdzi, że jest prześladowany przez policję i podsłuchiwany przez służby. Prokurator zleci badania psychiatryczne. Przed naszymi siatkarkami mecz o być albo nie być w Lidze Narodów. Polki za niecałe 1,5 godziny zagrają w Osace z Japonią. Jeśli wygrają, awansują do turnieju finałowego, mówi rozgrywająca Alicja Grabka.
7: Idziemy do przodu, że widać, że ta reprezentacja zaczyna się czuć lepiej. Gramy naprawdę teraz świetną siatkówkę.
4: Ale jeśli przegrają, Japonia nas wyprzedzi w tabeli i to ona awansuje do finałów.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Liber i Inoros. Miasto Smoka, no i jednocześnie Muzyczne Radio. Patryk Łosica, dzień dobry. Ktoś by powiedział Kraków, no i jak najbardziej, ale również Karkonosze, bo nie wiem, czy wiecie o tym, że smok Krak, ten wawelski, wywodzi się z nad rzeki Kamiennej. Według podań w okolicach Szklarskiej Poręby, i to w pobliżu właśnie wodospadu Szklarki, mieszkał smok o imieniu Krak. Był to stwór żywiący się rybami, który posiadał tak cuchnący oddech, że więdły od niego rośliny. Dla ludzi był wyjątkowo groźny, no ale z czasem, poirytowany hałasem i też podnoszeniem się poziomem wody, miał przenieść się w Tatry i dalej aż do jamy pod Wawelem. No i do teraz ktoś musi wynosić obornik z jaskini. Ale legendy zostawmy, chyba że chodzi o te muzyczne, a to jakie legendy pojawią się u nas w najbliższym czasie, zależy wyłącznie od was, bo po raz kolejny słyszymy się w weekendowym Best of Muzycznego Radia i czekamy na was, na wasze pomysły, propozycje, dedykacje na Facebooku Muzyczne Radio pod telefonem 757-646-646, adresem e-mail emisja@muzycznyradio.pl. No i czwarta opcja z gwarancją odtworzenia, nasza aplikacja mobilna na smartfony, gdzie oprócz słuchania możecie także spróbować nagrywania, no i wysłać swój głos prosto na naszą antenę. A teraz czas na utwór od Marcina z okolic Legnickiego Pola, który zadedykował utwór swojej małżonce Paulinie. Pozdrawiamy was, życzymy udanego dnia, no i przywitajmy Whitney Houston.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

Whitney Houston, I Have Nothing. Nieśmiertelny utwór, nieśmiertelna Whitney, to była propozycja od naszego słuchacza Marcina dla małżonki Pauliny, jednocześnie dedykacja. Nie wiem, czy kojarzycie wykonanie tego utworu przez Christinę Aguilerę. W roku 2016 zaśpiewała go w programie The Voice w finale i było to wykonanie wraz z hologramem Whitney Houston i naprawdę wydaje mi się, że obecnie nie ma chyba wokalistki, która byłaby w stanie dorównać barwie i brzmieniu Whitney, tak jak zrobiła to Christina. Naprawdę gorąco polecam sprawdzić. A teraz przywitajmy duet, bardzo gorący duet z ubiegłego roku, Lady Gaga i Bruno Mars.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.

Walker i Connor Maynard, Believers, 34 minuty po godzinie 11. No a przed nami propozycja od Łukasza z Leśnej, którego pozdrawiamy. A Łukasz napisał do nas takiego maila. Dzień dobry, muzyczne radio. Dziś deszczowo to może Creedence Clearwater Revival. Pozdrawiam wszystkich słuchających i udanego dnia. Drogi Łukaszu, jak najbardziej.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy. To także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców. Zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje. Dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.

0: hotelu i Himalaje. Bardzo dużo przestrzeni pojawia się w tym utworze. Wydaje mi się też, że jakbym zapytał was o to, co kojarzy wam się z Himalajami i z górami, no to wielu z was w wyobraźni mogłoby zobaczyć śnieżno-białe szczyty, poczuć zapach mroźnego powietrza, no i też wiatr. A ten górski, jak wiadomo, jest bardzo szczególny. Obraz pełnej wolności. No i dokładnie taki obraz pojawi się także w naszym dzisiejszym hit-typie. Przed nami Feel Like the Wind, czyli wolny jak wiatr i jednocześnie human.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-tip.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.

0: Perry Wills i Bob Shepherd.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: 7 minut do godziny 12, no i za moment przeniesiemy się w międzygalaktyczną podróż, bo usłyszymy się na Hit Planecie przy okazji kalejdoskopu najlepszych wspomnień. Best of Hit Planeta już za moment, ale jeszcze trochę czasu mamy. No i czas na propozycję od Rafała Skrzewia, który zadzwonił do nas w nawiązaniu do legendy o smoku wawelskim z początku audycji. No i mówił, że przydał mu się ten obornik z Wawelu, bo ogórki w szklarni lepiej wyrosły. Także moi drodzy, jeśli wiecie, czy ktoś może ma dostęp do tego obornika, to dajcie nam znać, bo mamy słuchacza w potrzebie. No i właśnie, w tej wspomnianej szklarni Rafał właśnie zbiera ogórki. Jedne z ostatnich i tak, żeby lepiej mu się w tej szklarni liczyło, to przywitajmy Final Countdown.
2: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: danym paśmie.
1: Tylko w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 12.
0: Czas na wiadomości.
4: Ukraina zaatakowała rosyjską rafinerię i 10 tankowców. Słowacka autostrada do remontu to utrudnienie dla polskich turystów. Większość lodów w lodziarniach jest źle oznakowanych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukraińskie wojsko zaatakowało rosyjską rafinerię na południu Rosji. Na terenie zakładu odnotowano wybuchy i pożar. Ukraiński sztab generalny dodał, że na Morzu Azowskim trafiono 10 rosyjskich tankowców i 4 promy. Uwaga, kierowcy, spore utrudnienia u naszych sąsiadów przy polskiej granicy. Dziś w nocy o 23:00 Słowacja zamknie autostradę D3 w rejonie przejścia granicznego Zwardoń-Skalite. Trasa idzie do remontu. Ruch zostanie skierowany przez miejscowość Skalite, a to mogą być korki i wydłużenie podróży prawie o godzinę. Mówi Bogusław Rosa z policji w Żywcu.
5: Z objazdu będą mogły jednak korzystać wyłącznie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 tony.
4: Kierowcy ciężarówek będą musieli jechać przez Czechy albo przez granice w Małopolsce, na przykład w Chyżnem. Odcinek słowackiej autostrady będzie zamknięty do połowy sierpnia. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. Częściowo przez wzrost cen biletów lotniczych, a częściowo przez brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Ponad połowa z nas spędzi wakacje w Polsce, mówi Grzegorz Demczyszak z portalu rankomat.pl.
6: Wyjazd do państw Unii Europejskiej planuje 19%, a do innych krajów europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii 12%. Dalsze kierunki wybierane są zdecydowanie rzadziej.
4: 2/3 Polaków mówi, że wojna na Bliskim Wschodzie nie ma znaczenia w kontekście wakacji. Producenci lodów muszą się mieć na baczności. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła lodziarnie. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo stosowana była nazwa nieadekwatna do składu, mówi Joanna Narożniak z Inspekcji Jakości Handlowej.
7: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankę, dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
4: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

0: Drogi na gorąco.
1: Docierają do nas wieści, że na drodze krajowej numer 5 od Karkonoszy w kierunku Wrocławia jest obecnie bardzo duże natężenie ruchu. Nasz redakcyjny kolega Radek Bajor mówi, że jest tak samo jak na Zakopiance, także jeśli zmierzacie w tamtym kierunku, spodziewajcie się tego, że zwolnicie. Napotkacie również utrudnienia na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca, są to okolice Strzegomia, tam doszło do zderzenia czołowego dwóch pojazdów, a oprócz tego od wczoraj trwa akcja gaśnicza Straży Pożarnej, przez co płynność ruchu jest znacznie mniejsza. Życzymy szerokości i bezpiecznych podróży.
2: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Po reklamie.

0: czyli międzygalaktyczna podróż pośród największych gwiazd. No ale żeby wrażeń było jeszcze więcej, to teraz ekspresowo przeniesiemy się na rynek we Lwówku Śląskim. Tam trwa 27. edycja Agatowego Lata. No i na dziś na wszystkich czeka nie lada atrakcja. Dzień dobry, Jacku, prawda?
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Ostatni dzień Lwówkiego Lata Agatowego, a więc ostatnia okazja, żeby wziąć udział w tych wszystkich wydarzeniach. Oczywiście wspomniałaś o tej atrakcji. O tej atrakcji powiemy dosłownie za chwilę. Jeszcze was przetrzymamy troszeczkę pod napięciem, ale na początek porozmawiamy z panią dyrektor Lwówkiego Ośrodka Kultury Joanną Jowdą-Olechowską o tym wszystkim, co nas czeka tutaj jeszcze dzisiaj do późnych godzin wieczornych na rynku we Lwówku Śląskim.
2: Dzień dobry Państwu, oczywiście zapraszamy, ostatni dzień Lwóweckiego Lata Agatowego. Oczywiście giełda dostępna do Państwa dyspozycji, 220 stoisk, to niezmiennie, trzeci dzień lata, wystawy konkursowe mieszczące się w ratuszu, gra terenowa, ostatnia pula agatusów do zdobycia, także warto do nas przyjechać.
1: Jeszcze trzeba wspomnieć koniecznie o wystawie głównej, bo w tym roku ona jest naprawdę pod każdym względem wyjątkowa.
2: Dokładnie. Inna formuła. Do zobaczenia jeszcze tylko dzisiaj, do dzisiejszego wieczoru. 13 wystawców, 13 różnych unikatowych kolekcji. Wczoraj rozstrzygnięty ten konkurs. Serdecznie zapraszamy. Wielobarwny, cały świat w gablotach, jeżeli chodzi o minerały. Zapraszamy do Lwówka jeszcze do dzisiejszego wieczora.
1: Czyli nic dodać, nic ująć, trzeba tu przyjechać. Nawet ci, którzy byli w piątek albo wczoraj, to też zapraszamy, bo za każdym razem te wrażenia są zupełnie inne. Wystawa jest rzeczywiście piorunująca. Ja to potwierdzam, bo kilkakrotnie ją oglądałem. Ale teraz wracamy do dodatkowych atrakcji. Jest ze mną pan Krzysztof Szóstka, krajowy koordynator programu Questy Wyprawy Odkrywców. Dzisiaj Lwówek Śląski do tych questów dołącza.
3: Tak jest. Właśnie teraz trwa inauguracja gry. Pierwsze osoby poszły na trasę gra terenowa o tematyce historycznej po Lwówku Śląskim. Także zapraszamy.
1: Czyli w zasadzie każdy, kto tylko chce i wyrazi chęć, może wziąć w tej zabawie udział.
3: Tak jest. Jak się Państwo obejrzą wszystkie agaty, kamienie i tak dalej, zapraszamy do biało-zielonego namiotu przy okrąglaku. Tutaj wolontariusze questowi wyjaśnią, na czym polega to, pokażą, jak w to grać. Można sobie przejść taką trasę po miejscowości i wtedy Państwo zobaczą, że to jest ciekawa forma zwiedzania, poznawania regionu i Polski. 1200 tras jest w Polsce, ponad już 200 na Dolnym Śląsku, także jest co zwiedzać.
1: Czyli może te pierwsze kroki, zanim ktoś już wyruszy w trasę, to co powinien zrobić? Bo widzimy, że ta gra tutaj w Lwówku Śląskim cieszy się sporym zainteresowaniem.
3: Tak, trzeba z otwartą głową podejść do stoiska, wziąć taką pierwszą ulotkę testową wokół namiotu, nazwamy to quest spotkanie i wtedy jakby przez 5 minut się można dowiedzieć, na czym to polega, czyli trzeba być uważnym, skupionym, trzeba czytać ze zrozumieniem, odpowiednie hasła, wpisywać pewne miejsca i wtedy wyjdzie hasło końcowe i to hasło służy do zalogowania w aplikacji Questy Wyprawy Odkrywców.
1: Tak, ale docelowo czeka nas niespodzianka.
3: Tak, czyli ten quest po miejscowości 3,6 km, 60 minut zabawy, paręnaście obiektów historycznych. Ja zawsze Lwówek znałem z perspektywy samochodu, tej obwodnicy, co się przyjeżdża jakby wokół Stryglasta, a teraz jak remont tą trasę, to nagle się przeszło koło murów, przy pięknych basztach, przy pałacu, nie wiedziałem na przykład, że to jest pałac, przy różnych wieżach, zabytkach i kościołach wyjątkowych, także warto sobie w ten sposób z zagadkami przy wierszowanym questie przejść i zobaczyć, dowiedzieć się o historii Lwówka Śląskiego.
1: No i to, co ważne, to dzisiaj jest inauguracja questów lwóweckich, tak. Ale to nie jest jedyny dzień, kiedy ta gra będzie trwała, bo ona będzie po prostu już na stałe wejdzie do całego tego harmonogramu questów ogólnopolskich.
3: Quest jest od dzisiaj, czyli o dowolnym porze sobie będzie go można przejść. Zazwyczaj zachęcamy w dzień, w nocy jest ciężej z odpowiedziami, bo to trzeba tam gdzieś znaleźć, jakieś policzyć okna albo datę z jakiejś kamienicy. Także to będzie stała oferta turystyczna, także zapraszamy o każdej porze do zabawy z historią w w Lwówku Śląskim.
1: No tam jeszcze raz zachęcamy do udziału w questach i oczywiście zachęcamy do przyjazdu do Lwówka Śląskiego, bo jeszcze tylko dzisiaj wszystkie atrakcje 27. edycji Lwóweckiego Lata Agatowego na Rynku Miejskim. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
0: Bardzo dziękujemy za relację, no i zapraszamy Was do Lwówka Śląskiego. Jeszcze tam powrócimy, a teraz ponownie powróćmy na Hit Planetę. I jak wiadomo, w muzycznym świecie niektórych utworów nie wypada po prostu ruszać, bo jest to porywanie się z motyką na księżyc. No i do takich świętości należy absolutny hymn lat 80., czyli Gold brytyjskiej formacji Spandau Ballet. No i nagle wchodzi on, producent Majestic, cały na biało i z uśmiechem kogoś, kto właśnie zamierza dorysować wąsy Monalizie. No i powiem wam, że zrobił to tak dobrze, że ta Monaliza zyskała zupełnie nowy uśmiech, tak jakby to był fakt. Faktycznie, zgodnie z legendą, autoportret Leonarda. Koniecznie posłuchajcie.
4: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Hitplaneta.
1: Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na święto lnu i magii ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
4: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
6: Po reklamie.
7: Minęła godzina 12.30.
6: Pogoda.
7: No i niestety ponownie chmury, ponownie deszcz, ale są też plusy w tej sytuacji, bo intensywność prognozowanych na dziś opadów znacznie maleje. No ale padać przelotnie będzie niemalże na pewno, tyle że niezbyt obficie. No im bliżej zmierzchu, tym zdecydowanie mniej. Po godzinie 20 już 0% szans, to wynika z prognoz. Na dolnośląskich termometrach obecnie 22 stopnie, wartości odczuwalne w okolicach 19, a jeśli chodzi o maksymalne, termometry wskażą 25 stopni, czyli naprawdę optymalnie. Myślę, że w takiej temperaturze nawet ten deszcz nam nie straszny. Na barometrach 1017 hektopaskali i ciśnienie w tych okolicach pozostanie, wieczorem zacznie wzrastać. Wiatr południowo-wschodni, porywy do 40 km na godzinę, średnia prędkość o połowę niższa. Jeszcze trochę nabierze na intensywności, wieczorem zacznie słabnąć. Wilgotność na średnim poziomie 63% i będzie rosła. Zachód słońca rozpoczyna się 3 minuty po godzinie 21, a w nocy od 12 do 15 stopni. Poniedziałek będzie bardzo przyjemny, bo przez większość dnia słoneczny z umiarkowanym zachmurzeniem. Na termometrach będzie około 27 stopni i oprócz tego, że we wtorek i w środę może ponownie pokropić, to temperatura w nadchodzącym tygodniu będzie naprawdę sprzyjająca, bo w okolicach 30 stopni, no i także pojawiają się szanse na w pełni słoneczny weekend. To w pogodzie, a co na Hitplanecie, posłuchajcie.

0: promocji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festival Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Po reklamie.

0: Marcin Wiatrzeszczak i Liber. Mijamy się, można powiedzieć, że wszystko też przeminie z wiatrem, symbolem wolności, no bo nic nie jest w stanie go zatrzymać. I czas złapać trochę oddechu i jednocześnie dobrych wiatrów w towarzystwie Jumena. Przed nami Feel Like the Wind.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: best of Hit Planeta.
1: Są chwile, które chciałbym zatrzymać tak. Tych kilka suwenirów z minionych dawno lat. Jak fotografie w wysokiej rozdzielczości, zbliżać, oddalać, szukać w nich doskonałości. Są chwile, które chciałbym wymazać, lecz ktoś numerową stronę oszukać nie da się. I dzień po dniu jest częścią mnie niezmiennie. Zdarzeń zbiór napędzających się wzajemnie. Pomiędzy nimi ja w centrum tworzeń dat. Chciałbym pojąć, jak działa cały świat. Przyszłość, wiarę daje, póki jest nieznana. Wieczność, puch

0: Hot Planeta.
1: Drogi na gorąco.
2: A dzień dobry, Marcin z tej strony. Miejscowość Strzegom, wypadek 4 osobówek. Prawy pas w stronę Wrocławia jest zablokowany. To jest dokładnie kilometr 394. Policja kieruje ruchem. Mamy lekkie korki, bo to wiadomo, wszyscy od was wracają z Karkonoszy, a część jedzie, tak, my do was.

0: 25. Więcej na produkujmy-prąd.pl. Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Dyplomaci odradzają podróże do Kataru po wymianie ciosów na Bliskim Wschodzie. Ukraina musi rozliczyć się z historii UPA, mówią polscy politycy. W lasach obrodziło grzybami. Uważajmy na trujące. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska ambasada w Katarze odradza podróżowanie do tego kraju. W wakacje lepiej wybrać inny kierunek niż Bliski Wschód. Tej nocy doszło do kolejnej wymiany ognia między USA a Iranem. Irańczycy ostrzelali amerykańskie jednostki m.in. właśnie w Katarze i Omanie. Za nami 83. rocznica ludobójstwa Polaków na Wołyniu. Jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć się od nacjonalizmu, mówią zgodnie polscy politycy. Przy czym robią to w różny sposób i różnie rozkładają akcenty. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
6: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. To wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy.
5: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
7: Składamy projekt uchwały w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
5: Mowa tu o niedawnej, krytykowanej przez wszystkich polskich polityków decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
4: Deszczowa aura spowodowała wysyp grzybów w lasach. Lekarze przypominają o ryzyku. Pomyłka może być śmiertelnym zagrożeniem. Ostrzega toksykolog profesor Natalia Pawlas.
8: Grzyby, które należą do tych grzybów cytotoksycznych, czyli zawierających amanitynę, jest bardzo silną toksyną działającą na wątrobę. To nie jest tylko muchomór sromotnikowy, ale to są też muchomór jadowity, muchomór wiosenny, niektóre czubajeczki, hełmówki.
4: Dlatego warto kierować się zasadą: zbieramy to, co znamy. Jeśli mamy wątpliwości, lepiej nie ryzykować. Francja, Hiszpania, Argentyna, Anglia to półfinałowe pary piłkarskiego mundialu. W nocy po dogrywkach awansowali Argentyńczycy i Anglicy. Do domu wraca Szwajcaria i Norwegia. Półfinały we wtorek i środę. W USA nadal zostaje sędzia Szymon Marciniak. Możliwe, że dostanie do prowadzenia jeden z ostatnich czterech meczów.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.

0: 13 minut po godzinie 13, a to była Sanach i Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja. No a przed nami ostatnie dwie godziny i to już niepełne weekendowego best of, podczas którego spełniają się wszystkie muzyczne życzenia. Patryk Łasica, dzień dobry, witam Was. Także jeśli macie pomysł na utwór, a może jeszcze lepiej jakąś specjalną okazję, dedykację, no to koniecznie dajcie nam o tym znać, dzwoniąc do nas, pisząc na adres e-mail albo za pośrednictwem Facebooka. No i najszybsza opcja, możecie zostawić nam wiadomość głosową, a dokładniej wysłać ją na komputer emisyjny za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej. Przed nami natomiast wielki powrót Spandau Ballet, na to wszystko za sprawą producenta, który dość często gościł w muzycznym radiu. Przywita nas Majestic, no i prawdziwe, szczere złoto. Koniecznie posłuchajcie, przed nami Gold.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Ja bole badu, ale to wcale nie Scooby-Doo, tylko Flintstonowie. Meet the Flintstone. Poznajcie Flintstonów. No jestem ciekawy, ilu z was pamięta i kojarzy ten serial. Może są nawet jacyś fani obecni. DMB52s, kolejny akcent z ubiegłego wieku. No i też a propos, dziś mamy 12 dzień lipca i przy tym dniu zostaniemy, ale przeniesiemy się do roku 1962, gdzie w piwnicy londyńskiego klubu Marquee odbył się po raz pierwszy oficjalny koncert zespołu The Rolling Stones. Absolutny debiut, no i nie wiem, czy ktoś z was kiedyś się zastanawiał, skąd w ogóle nazwa Toczące się kamienie. Otóż na kilka dni przed tym historycznym koncertem Brian Jones dzwonił do redakcji gazety Jazz News, żeby zapowiedzieć ich występ. Było to z budki telefonicznej. No i kiedy dziennikarz po drugiej stronie słuchawki zapytał go o nazwę zespołu, to zapadła długa i bardzo niezręczna cisza, bo oni po prostu nazwy nie mieli. No i w tym samym momencie rzucił okiem na witrynę w sklepie obok i leżała tam winylowa płyta Moody'ego Watersa. Jeden z kawałków na liście nosił tytuł Rolling Stone Blues. No i Brian przeczytał to na głos do słuchawki i tak już zostało. Myślę sobie też, że całe szczęście, że nie leżała tam płyta przykładowo z odgłosami lasu, bo szumiące sosny jakoś brzmi mniej zachęcająco. No i nie wyobrażam sobie też Micka Jaggera jako frontmana takiej grupy. Myślę, że wy również. Dziś mija dokładnie 64 lata od tamtego wieczoru, no i powróćmy do niego z odrobiną nostalgii. Przed nami Miss You.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

Miss You i The Rolling Stones w 64. rocznicę ich debiutu w brytyjskim marki Club. No i co mało też oczywiste, ten pierwszy koncert wydarzył się trochę przez przypadek, bo Stonesi zajęli miejsce innej grupy, która nie mogła wtedy wystąpić. Jedna wolna data, jeden mały klub, jeden wieczór, no a potem przyszły skandale, hymny pokoleniowe, ogromne sceny i tak naprawdę już 6 dekad historii. I tak jak widać i słychać, legendy nie zawsze wchodzą frontowymi drzwiami, czasami się pojawią dlatego, że ktoś po prostu inny nie przyszedł. Płyńmy dalej, no i wróćmy do współczesności. Tutaj czekają na nas Charlotte Devaney i Snoop Dogg. Flip it.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

0: zostanie po nas nic, no taka już kolej rzeczy, ale to, co na tym świecie zrobiliśmy, zostanie dużo dłużej, no i warto o to zadbać. Tak też a propos ulotności, kruchości naszego żywota, nasz słuchacz Kuba napisał do nas, no i słusznie zauważył, że dziś przypada 40. rocznica śmierci Wacława Kisielewskiego z duetu Marek i Wacek. Kuba przesyła pozdrowienia i tutaj zacytuję: tym, co na urlopie udanej pogody, a tym, co przed cierpliwości, by go doczekać. Bardzo dziękujemy. No i jeśli nie kojarzycie postaci Marka i Wacka, to był to duet, który w czasach komunizmu wywrócił do góry nogami muzykę fortepianową. Wacek był synem słynnego publicysty, kompozytora Stefana Kisielewskiego. No i miał zaledwie 43 lata, kiedy jego życie przerwał tragiczny wypadek samochodowy. Ale nie będziemy się dziś smucić, bo ich muzyka była czystą energią. No i właśnie, wspominałem o tych, że w jakże trudnych czasach żyli, szara komunistyczna Polska, lata 60-70, a w niej ten duet. Byli dosłownie jak Lennon i McCartney muzyki klasycznej. To oni jako pierwsi polscy muzycy z tego nurtu żyli jak absolutne gwiazdy rocka. No i nawet kiedy legendarna Marlene Dietrich przyjechała do Polski, usłyszała ich na żywo w sali kongresowej, była w takim szoku, że natychmiast zażądała, by pojechali z nią w międzynarodową trasę. No i pojechali, a za zarobione pieniądze kupili sobie dwa identyczne sportowe Porsche, którymi potem z fasonem też śmigali po dziurawych polskich drogach. Klasa, styl i naprawdę nieprawdopodobna wirtuozeria. Brali na warsztat największych klasyków, wrzucali ich do jednego gara z jazzem, z ragtime'em, z popem, no a potem serwowali koktajl, od którego publiczności na całym świecie opadały szczęki, i to wcale nie od ilości procentów. No i żeby nie być gołosłownym, posłuchajcie, co ci dwaj panowie zrobili z absolutną polską świętością, czyli twórczością Stanisława Moniuszki. I jeśli myślicie, że będzie to grzeczna muzyka z Filharmonii, to zapnijcie pasy i myślę, że bardzo miło się zaskoczycie. Przed nami Prząśniczka.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: na gorąco.
1: Przenosimy się na autostradę A4, 126 km w kierunku Wrocławia. Tam między węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie doszło do kolizji. Tak informują nasi czujni słuchacze z Zelo. Pozdrawiamy Was. Na chwilę obecną nie mamy więcej informacji, ale na pewno zwolnicie. Do sytuacji będziemy powracać, życząc wszystkim kierującym szerokości.
2: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
4: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Best of.

0: Kombi przez 2i, no i jak pierwszy raz, w stylu bardzo podobnym do naszych dzisiejszych jubilatów Rolling Stonesów. Bardzo mi się kojarzy ten utwór z singlem Start Me Up. Patrzę na zegar i widzę, że coraz bliżej godzina 14, moment idealny na odrobinę niedzielnego lenistwa. No i mam dla was dobrą wiadomość, bo przed nami numer, który zdecydowanie ten odpoczynek ułatwi, przenosząc nas w bezkresne górskie szczyty. Przywitajmy Yomena i Free Like the Wind.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Abraham Candy i Bill Long. Coraz bliżej godzina 14. Wspominałem już o jubileuszu Stonesów, także o Marku Iwacku, ale również dziś nagrano utwór Moja i Twoja Nadzieja 9-7, która została wydana na singlu charytatywnym dedykowanym ofiarom powodzi z lipca w 97 roku. Piękny gest. Jak też wiadomo, historia lubi się powtarzać, no i powtórzyła się niecałe 2 lata temu. Był to bardzo trudny czas dla Dolnego Śląska, ale jednocześnie pokazujący to, że potrafimy się zjednoczyć i na moment zapomnieć o politycznych sporach, o kłótniach, problemach, które tak naprawdę problemami nie były. No i warto też pamiętać o tym, żeby mieć nadzieję, i posłuchajmy wersji, która również pojawiła się do odsłuchu 2 lata temu.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7.

0: Trzniewskim. Pożary lasów w Hiszpanii, jedne z najtragiczniejszych w historii. W prowincji Almeria na południu kraju zginęło już 12 osób. 23 osoby są poszukiwane.
1: Oglądałem telewizję i usłyszałem, jak wiatr nagle przybrał na sile. Wyszedłem więc sprawdzić, co się dzieje i zobaczyłem wielką czarną chmurę. A przynajmniej tak mi się wydawało, że to chmura. Pomyślałem, rany, lepiej zamknę drzwi, a 5 minut później usłyszałem bicie do drzwi. Bierz pieniądze, karty i wychodź. No tak, tak trzeba było uciekać.
0: Mówi turysta z Wielkiej Brytanii. W związku z pożarami jutro do Almerii uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Spada liczba tak zwanych namułów w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku w okolicy remontowanej zapory w Pilchowicach. Wojewoda Dolnośląska nie znosi zakazu korzystania z wody, bo jest w niej nadal zbyt dużo zawiesin i bakterii niebezpiecznych dla zdrowia. W czerwcu spuszczono wodę ze zbiornika. Spowodowało to śmierć ponad 20 tysięcy ton ryb. Kontrolerzy nadal sprawdzają, czy nie doszło do nieprawidłowości ze strony wykonawcy remontu. Pogoda na razie nie zachwyca, ale po weekendzie będzie cieplej, jak mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
2: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów deszczu i burz, na Mazurach także, natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu.
0: A wyraźne ocieplenie już właściwie wszędzie przyjdzie w środę. W najlepsze trwa sezon koncertowy. Rzecznik konsumenta radzi kupować bilety tylko u organizatorów albo na sprawdzonych portalach. To ważne, dlatego by w razie odwołania imprezy otrzymać zwrot pieniędzy. Adriana Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów z Bielska-Białej.
3: W ramach jakiejś odsprzedaży kupimy od osoby fizycznej, która na przykład z pewnych przyczyn nie może iść na koncert, odsprzedaje taki bilet, to wtedy nie będzie nas chronić ustawa o prawach konsumenta. Więc mieć świadomość przy zakupie.
0: I jak dodaje ekspertka, przy zakupie biletu przez internet nie obowiązuje prawo do 14-dniowego zwrotu bez podania przyczyny, tak jak to jest przy większości zakupów online.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie. Oddział hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
6: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.
7: Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.

Mam tu ciebie, taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień.

0: Artur Rojek i bez końca. No Artura można by było również słuchać bez końca, ale tak dobrze być nie może. No bo przecież też nic nie może wiecznie trwać, odpowiadając słowami Anny Jantar. I wydaje mi się, że też za nudno by było. Ulotność czasami może być ogromną zaletą. No i a propos tej ulotności, moi drodzy, ostatnie 45 minut naszego radiowego koncertu życzeń. Ostatnie propozycje, także jeśli coś wam w duszy gra, to niech posłucha tego cały Dolny Śląsk. Facebook Muzyczne Radio, tam was zapraszamy do skrzynki e-mail emisja@muzycznyradio.pl, telefon 777-646-646 albo nasza aplikacja mobilna. A teraz wyruszymy na spotkanie z producentem, którego niektórzy z was mogą kojarzyć, bo pojawiał się już niejednokrotnie na falach Muzycznego Radia, szczególnie na Hit Planecie. Będzie to Majestic, który w tym roku postawił sobie nie lada wyzwanie, bo odświeżył jednego z białych kruków XX wieku. Jak wiadomo, zawsze takie zabiegi są ryzykowne, ale myślę, że nie w przypadku tego producenta. Przed nami Spandau Ballet, Majestic, no i Gold.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Majestic z panem Ballet, no i Gold, to była nasza piosenka dnia. Kolejna godzina popołudnia, jednocześnie na niebie pojawiać się zaczyna coraz to więcej przejaśnień, coraz mniej deszczowych chmur i warto z tego skorzystać, bo w naszym regionie wiele się dzieje. Przykładowo we Lwówku Śląskim kolejny dzień agatowego lata, 27. edycja tego wspaniałego wydarzenia, no i ponownie przenosimy się na tamtejszy rynek. Dzień dobry Jacku i powiedz, co masz dla nas ciekawego albo kogo masz ciekawego.
2: A to prawda, bo rzeczywiście mam tutaj ciekawe informacje, które zaraz się pojawią. Można powiedzieć, że w pewnym sensie są to też nowości dotyczące i związane z latem agatowym, lubelskim latem agatowym, ale może o szczegółach opowie pan burmistrz, pan Dawid Kobiałka, bo na świeżo, możemy powiedzieć, została podpisana umowa z pewnym krajem, państwem, a dokładnie miejscowością, które szczyci się też kolekcjami minerałów.
3: Właśnie wracam ze spotkania z burmistrzem miasta Siofok, miasta węgierskiego. Polak-Węgier, dwa bratanki, jak się okazało, udało się wszystko dogadać. Umowa już jest cała uzgodniona i w październiku w mieście Siofok już ją podpisujemy na festiwal ryby z największym kurortem wakacyjnym nad jeziorem Balaton, który jest znany właśnie z agatów i minerałów. I już mamy umówione, że za rok kolekcja z muzeum w Siofok przyjedzie również do Lwówka Śląskiego. Bardzo dobra współpraca, ale po tysiącletniej historii dwóch państw to rozpoczynamy nowy rozdział we współpracy dwóch naszych miast.
2: Dzisiaj możemy w zasadzie na tą niezwykłą kolekcję zaprosić, no bo oni mają co pokazać, a jeszcze to bardziej atrakcyjni samolata agatowe. Ale dzisiaj, panie burmistrzu, zapraszamy jeszcze do Lwówka Śląskiego, bo to już dosłownie ostatnia okazja, ostatnie chwile, ostatnie godziny, żeby wziąć udział w tym wspaniałym wydarzeniu.
3: Tak, z jednej strony wydaje się, że już zbliżamy się do końca naszej imprezy, ale patrząc na ludzi, patrząc na to, co jeszcze nas czeka, czuję się, jakby to był dopiero jej początek, ponieważ dzisiaj, jeśli chodzi o muzykę Edzio oraz Kękę, czyli bardziej rapowe klimaty, natomiast jeśli chodzi o giełdę i o wystawę, cały czas są tłumy ludzi. Myślę, że pobiliśmy własne rekordy rekordów. Ja już myślę o tym, czy jesteśmy w stanie w przyszłych latach, przez 10 lat, zrobić to, co się wydarzyło w 2026 roku podczas 27. Lwowskiego Lata Agatowego, ponieważ, tak jak powiedział pan redaktor, wszędzie są tłumy ludzi, zwiedzają nasze kolekcje, nasze wystawy. Zapraszamy do ratusza. Nawet w podziemiach ratusza w tym roku zrobiliśmy wystawę fluorescencyjnych kamieni. Natomiast na pierwszym piętrze mamy wystawę cyny, mamy wystawę tak, wszystkiego w zasadzie. Już nawet nie wiem, co mówić, bo tego jest tak dużo w tym roku i tak duży tłum ludzi, że jestem po prostu tak podekscytowany i cieszę się, że bardzo naszym mieszkańcom i naszym gościom podoba się nasze święto.
2: Panie burmistrzu, to przejdźmy jeszcze, mówiąc o wystawach, do tej wystawy głównej tegorocznego lata agatowego, bo jest zupełnie nietypowa. Jest inna niż w latach poprzednich, ale cieszy się potężnym zainteresowaniem, bo cały czas są kolejki przed salą mieszczańską.
3: 14 najlepszych wystawców wybraliśmy do konkursu i dzięki temu mamy tak ciekawe i różnorodne wystawy. Jest z nami pan Krzysztof Sadowski, który zdominował w tym roku konkurs, bo oprócz tego, że komisja merytoryczna złożona z profesorów i artystów wybrała pana Krzysztofa, również mieszkańcy i goście Lwówka Śląskiego wybrali również pana Krzysztofa, a jeszcze trzecia komisja, ponieważ złożona z moich dwóch siostrzeńców, którzy w wieku 5 i 7 lat weszli na tę wystawę. Pierwsze co krzyknęli: wujku, biegniemy zobaczyć, co to jest takie zielone. I właśnie podbiegli do wystawy pana Krzysztofa, czyli to widać od razu przykuwa wzrok niezależnie od wieku i doświadczenia i wiedzy na temat kamieni. Jestem pod wrażeniem, wielkie gratulacje dla pana Krzysztofa.
2: To w takim razie przejdźmy do Krzysztofa Sadowskiego, mieszkańca Wrocławia, czyli od nas, z naszego regionu, bo wiemy, że na tej wystawie prezentowali się różni wystawcy, którzy faktycznie zdominował. Ale czym różniła się pana kolekcja od tych pozostałych? Bo wiemy, że były to minerały.
4: Dzień dobry, Krzysztof Sadowski przy mikrofonie. Moja kolekcja to kolekcja soli, halitów, tutaj z Dolnego Śląska, z Zagłębia Miedziowego. Krótko mówiąc, z kopalni w Lubinie i Polkowicach. Nie każdy wie, że występują tam przepiękne, unikalne okazy zielonych soli, halitów. I właśnie na mojej wystawie można takie okazy zobaczyć. Bardzo mi miło, że moja kolekcja została doceniona. W tym roku edycja Lwowskiego Lata Agatowego jest niesamowita i w imieniu swoim i zbieraczy chciałbym podziękować przede wszystkim panu burmistrzowi, panu Dawidowi Kobiałce za wspaniałą organizację giełdy w Wuchu Śląskim w roku 2026. Jest dużo fajnych nowości. Właśnie jak pan burmistrz wspominał, minerały fluorescencyjne w piwnicy ratusza. I rzeczywiście trzeba przyznać, że tutaj przyjechała elita polskich kolekcjonerów i pokazała w głównej sali ratuszowej swoje kolekcje.
2: Dziękujemy bardzo. Jest jeszcze okazja, żeby zobaczyć te piękne minerały, które prezentuje pan Krzysztof Sadowski. Naprawdę robią wrażenie. A my, panie burmistrzu, już na koniec jeszcze krótkie zaproszenie na przyszłoroczne lato agatowe w 2027 roku.
3: Ja jestem właśnie pod wrażeniem tak jak dużo jest ludzi, że w środku imprezy już zapraszamy na następną, ale zapraszamy. 28 Lubelskie Lata Agatowe odbędzie się jak co roku w drugi weekend lipca. Trzeba to być. Nie wiem, czy ci ludzie się tu jeszcze zmieszczą. Chyba już będziemy musieli kolejne ulice otwierać, żeby ponad 400 stoisk handlowych i merytorycznych się zmieściło. Zapraszamy. Dzisiaj do 22 można jeszcze zwiedzać bezpłatnie Basztę Lubańską, wchodzić na górę i zobaczyć loch w Baszcie Bolesławieckiej. Ale coś czuję, że za rok będzie niespodzianka i dla słuchaczy radia otworzymy również Basztę Bolesławiecką. Pracujemy na tym. Dziękuję za to, że po raz kolejny Muzyczne Radio jest z nami, słuchacze Muzycznego Radia. Polecam. To jest wspaniałe radio, wspaniali ludzie, jesteście super.
2: No to ja mogę tylko powiedzieć, że czekamy na was tutaj na płycie Rynku Miejskiego i przyległych uliczkach w Lwówku Śląskim. Baszta Lubańska dostępna, widoki stamtąd genialne, byłem, widziałem. Słuchajcie, robi to potężne wrażenie, jak jeszcze Bolesławiecka zostanie otwarta, to jest co zwiedzać, tym bardziej, że można tam oglądać ten... Można powiedzieć, że tragiczny loch głodowy, ale to wszystko naprawdę robi wrażenie. Oprócz tego wrażenie najważniejsze robią same minerały i giełda minerałów tutaj na lubelskim rynku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Dziękujemy Jacku, dziękujemy panu burmistrzowi. No i tak a propos tego lochu głodowego, wydaje mi się, że jak traficie już do Lwówka Śląskiego, to na pewno głodni stamtąd nie wyjedziecie. Dla każdego znajdzie się coś dobrego, no i naprawdę nie może was to ominąć. Zapraszamy, a teraz powróćmy na falę Best Of. Przed nami spotkanie z duetem Gordo i runner Zonerwelt, Loco Loco.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Gordo, Rainer Sonnenfeld, no i Loco Loco, jak to mówił Robin Williams, szczypta szaleństwa jest konieczna do tego, aby powstało coś genialnego. Zbliżamy się do godziny 14.30, no i jak słusznie zauważył nasz słuchacz Piotr, pozdrawiamy cię. Dziś również urodził się Piotr, na którego wołają scyzoryk. Piotr Krzysztof Leroy Marzec, raper, producent muzyczny, przedsiębiorca, a także polityk. 55. rocznica urodzin, życzymy wszystkiego co najlepsze, no i kto wie, może jeszcze nas czymś muzycznym zaskoczy. Tak jak w ubiegłym roku, kiedy to nagrał utwór z Peją, żegnając jednocześnie wieloletni konflikt. No i skoro to urodziny, to utwór może być tylko jeden czas na jego autobiografię.
0: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Klasyczne Radio Lato. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: Karkonosze to nie tylko góry i piękne krajobrazy, to także dom dla niezwykle ważnych mieszkańców – zapylaczy. Pszczoły, trzmiele i motyle zapylają rośliny, dzięki którym kwitną nasze łąki, sady i ogrody. Niestety ich liczba z roku na rok maleje, dlatego każdy z nas może pomóc, sadząc rośliny miododajne i dbając o przyrodę wokół siebie. Kampania edukacyjna Związku Gmin Karkonoskich została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
5: Ten tu, to musi śpiewać?
6: Bo co?

0: zacieraj pan ze mną. Bo to, bracie, na dobre nie wyjdzie.
1: No tak właśnie może być. Okołowojenne otwarcie i zamknięcie, a pomiędzy jazzowe brzmienie, no i także formacja nieżywych schabów. Z Azuzji utwór kultowy, bezsprzecznie, no tak jak zupełna nowość, którą wiatry przywiały do nas prosto z hit planety. No i będzie to prawdziwy wiatr wolności i oddechu, myślę taki, którego każdy potrzebuje przy okazji wolnej, wakacyjnej niedzieli. Zagra dla nas You Many Free Like the Wind, następnie pojawi się Gary Chaos w towarzystwie Raya Charlesa, OSTR, no i po 15 zapraszam was na festiwal wakacyjnych hitów.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Siema, siema, tych się nie ma, OSTR, Muzyczne Radio, pozdro wszystkim fanom prawdziwej muzyki.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie. Autopromocja.
1: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
2: Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach.

0: atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Zakazy kąpieli nad morzem. Pogoda jest niebezpieczna. Julia Świrydenko przestanie być premierem Ukrainy, zapowiedział Wołodymyr Zełenski. Policja złapała na raz w jednym samochodzie dwóch pijanych kierowców z zakazem jazdy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokości.

0: czy są bardziej wyniosłe, czy są bardziej asymetryczne, czy gdzieś nie podkrwawiają, nie sączą, nie wyróżniają się w jakiś szczególny sposób od tych znamion, które już mamy na skórze.
1: Co trzecia osoba chora na czerniaka umiera. Teraz Ukraina. Zapowiedź odwołania premier tego kraju Julii Sfirydenko. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że potrzebne są zmiany w rządzie. Skierował premier Sfirydenko do objęcia, cytat, ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. Dwóch pijanych kierowców zatrzymanych w jednym samochodzie. W Bielsku koło Płocka policja chciała zatrzymać auto z niesprawnym oświetleniem. Kierowca nie zatrzymał samochodu, skręcił w boczną uliczkę, tam porzucił auto i uciekał pieszo. Został zatrzymany, ale to nie koniec historii, opowiada Monika Jakubowska z płockiej policji.
2: Porzucona Skoda nagle ruszyła ponownie. Jak się okazało, za kierownicę wsiadł pasażer, który również próbował oddalić się z miejsca kontroli.
1: Obaj kierujący okazali się kompletnie pijani, obaj mieli też sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W dodatku w samochodzie było troje dzieci pod opieką trzeźwej, jak się okazało, matki. We wtorek zostanie otwarte Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza w Wiśle. Przybliży historię narciarstwa ze szczególnym uwzględnieniem skoków. Placówka stanęła w samym sercu parku w centrum Wisły.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Joasia, matka trójki dzieci, cierpi na stwardnienie rozsiane. To przewlekła choroba, która atakuje ośrodkowy układ nerwowy i skutkuje niemożnością samodzielnego poruszania się i wykonywania podstawowych czynności. Mimo licznych utrudnień Asia emanuje spokojem i ciepłem. Pragnie być przy dzieciach, uczyć je, wychowywać. Będzie bardzo wdzięczna za pomoc finansową. Jej potrzeby to przede wszystkim wózek inwalidzki i winda domowa. Wpłaty prosimy kierować na adres pomagam.pl/zrzutka-na-pomóżmy-Asi-w-niezależności. pomagam.pl/zrzutka-na-pomóżmy-Asi-w-niezależności.
5: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama. Już 18 i 19 lipca zapraszamy do Pałacu Łomnica na Święto Lnu i Magię Ogrodów. Czekają kiermasz rękodzieła, regionalne smaki, warsztaty, muzyka na żywo, atrakcje dla dzieci oraz relaks w romantycznym parku. Dwa dni pełne natury, inspiracji i rodzinnej atmosfery. Wstęp wolny. Pałac Łomnica zaprasza. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: When I See It, Bashkar i Jaded, jednocześnie festiwal wakacyjnych hitów na falach muzycznego radia, czyli program, którym rozganiać będziemy deszczowe chmury nad Dolnym Śląskiem. No i myślę, że jest duża szansa na to, że się uda. Patryk Łasica, dzień dobry, mamy kwadrans po godzinie 15. No i zapraszam Was na najlepsze muzyczne popołudnie. Przed nami naprawdę wiele perełek, które tylko czekają na to, aby zostać przez Was wysłuchane. Tak jak w najbliższej kolejności przywita nas Majestic, który postanowił tchnąć nowe życie, wielki przebój Spandau Ballet. Panie i panowie, przed nami Gold, no i to złoto po latach tylko nabrało na wartości.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

0: wiesz. Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

0: historyczny, no bo od tego numeru wszystko się zaczęło. Felix Yen, no i oczywiście Jasmine Thompson, Ain't Nobody, czyli nikt. No i myślę, nikt, nawet sam Felix nie przewidział, że odniesie tak wielki sukces. To było dokładnie 11 lat temu. A teraz czas na tegoroczną wiosenną premierę. Przywitają nas Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.

0: wakacyjnych hitów. Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów
3: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

0: Felix Kartan i Fion The Way, czyli droga. No dziś wszystkie drogi na Dolnym Śląsku prowadzą do Lwówka Śląskiego. Finał agatowego lata pod hip-hopowym szyldem. Gorąco Was zapraszamy, tym bardziej, że oprócz części muzycznej czeka na Was ponad 400 stoisk z minerałami i smakołykami. No im wcześniej tam będziecie, tym więcej skorzystacie. Naprawdę warto. No i płyńmy dalej na klubowych falach. Czas na Oj Wawoj i Refugee w remiksie James B. Marciniaka, a następnie pojawią się Faithless i Fugitive Edit.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

0: Mafia Corner i Zuzulenka, przed nimi Yolanda Be Cool, We No Speak Americano, no ależ nam się taneczny klimat zrobił i potańczmy dalej. Zapraszam teraz Was do tanga wraz z Tomim Keszem.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
2: Just leave that, this is the intro shit, I'm not rapping the intro shit. Start all tapping. Hey, what up man, it's Baby No Money. We got Tommy Cash. You don't need to type. He's typing my... I have a professional typer. I'm so fucking rich. I get this money every minute of the goddamn...

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zaprasza Ultima Auto, dealer Omoda i JQ w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: Zmarł amerykański senator Graham, zwolennik wzmacniania wschodniej flanki NATO. Motocykliści pojechali na Wołyń uczcić ofiary zbrodni. Peruwiańczycy uwielbiają norweskiego piłkarza. 500 dzieci dostało imię Haaland. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sojusz Transatlantycki stracił jeden ze swoich najsilniejszych głosów. Tak rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówi o zmarłym amerykańskim senatorze Lindseyu Grahamie. Republikanin zmarł dziś w wieku 71 lat. Od 2022 roku dziesięciokrotnie odwiedził Ukrainę. Według Wewiura był przyjacielem Polski i orędownikiem wschodniej flanki NATO. Kilkudziesięciu polskich motocyklistów przyjechało na Wołyń do Łódzka, by upamiętnić ofiary zbrodni wołyńskiej. Robią to co roku. Odwiedzają po drodze polskie cmentarze i dawne polskie osady. Mówi Henryk Kozak, komandor wołyńskiego rajdu motocyklowego.
7: Teraz też odwiedziliśmy około 20 miejsc. Ludzie się zatrzymywali samochodami, dopytywali. Nie mieliśmy problemy z motocyklami, bo dziury są po prostu potężne. Ale pomoc była okazywana nawet w tym gorącym czasie.

0: przegrały w Osace z Japonią 2-3, nie zdołały awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów. Wyprzedziły je w tabeli właśnie tym bezpośrednim meczem Japonki, a Polki ostatnie trzy turnieje z rzędu kończyły z brązowym medalem, tym razem zwolnią miejsce na podium. Piłkarski mundial inspiruje rodziców w Peru. Ponad 500 peruwiańskich dzieci otrzymało w czasie mundialu imię Haaland na cześć najlepszego napastnika Norwegów. Norwegia właśnie odpadła, więc prawdopodobnie licznik Haalandów na razie się zatrzyma.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Sash Rodriguez, no i Ecuador. Jakże popularny klubowy beat, przerabiany na najróżniejsze sposoby, nawet na naszej polskiej scenie. No teraz, moi drodzy, zderzenie się trzech światów: klasycyzmu, hard rocka i hip-hopu. Kompozycja, którą Richie Blackmore napisał, stosując inwersję, czyli lustrzane odbicie pierwszych dźwięków piątej symfonii Ludwika van Beethovena, a do tego także rock and rap ekstrawaganca. Posłuchajcie Smoke on the Water.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia. Yeah. Bye, bye.

0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
3: Station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice under the jurisprudence of the soul.

0: wakacyjnych hitów. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: Po reklamie.
0: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze.

0: Jerry Ropero, Dennis the Menace, Sabor i Jacku Coracao, kolejny hit przez Wielkie H. No i moi drodzy, mówiłem wam o tym, że będziemy przeganiać deszczowe chmury podczas festiwalu. Patrzę za okno i myślę sobie, że chyba działa, coraz więcej przejaśnień w naszym regionie. A po godzinie 19 ryzyko na deszcz będzie mniejsze niż 10%, po 20 już spadnie do zera. Warto skorzystać z tych pozostałych niedzielnych godzin. No a teraz przed nami powrót do teraźniejszości. Przywitają nas Felix Jen, Romy Schulz i Georgia Koo, I've Got a Feeling, a następnie pojawi się Fatboy w towarzystwie Purple Disco Machine.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.

0: Hearts, Purple Disco Machine, no i Wonderful Life, wielki przebój z Hit Planety, a pojawił się tam w ubiegłym roku.
1: Drogi na gorąco.
0: Jak informują nasi słuchacze, bardzo dziękujemy i Was pozdrawiamy. Przed momentem doszło do kolejnego wypadku, tym razem na wysokości Nowej Wsi Kąckiej jest to autostrada A4 w kierunku Wrocławia, która zaczyna się korkować. Służby są w drodze na miejsce, spodziewajcie się utrudnień.
2: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie Muzycznego Radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w Muzycznym Radiu.
2: Autopromocja.
0: A teraz powracamy na falę festiwalu, no i jednocześnie na skraje wieków. Najpierw SKO i Show Me The Way, a następnie pojawią się The Superman Lovers i Starlight.

0: Stelar jak zawsze nie zawodzi, no oprócz porowa także jedna z ikon bluesa, Lightning Hopkins, My Man. Mamy 5 minut do godziny 17 i za moment po wiadomościach czeka na Was przegląd najlepszych premier z obecnego tygodnia, więc jeśli lubicie muzyczne nawaliki, to koniecznie zostańcie z nami, a w ostatnich minutach festiwalu jeszcze Bibi Rexha i Faithless, a następnie Majestic w towarzystwie Earth, Wind & Fire.
1: Hey, this is Bibi Rexha.

0: Sensacyjnych hitów.
1: Autopromocja.
2: Welcome back to the world of trance and progressive.
3: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
4: w nowym miejscu,
3: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
5: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
3: State of Trance.
2: The State of Trance.
3: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
1: Autopromocja.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
6: 17.
3: Czas na wiadomości.
7: W polskiej polityce pojawiła się nowa partia, Unia Centrum, a na Ukrainie zmiany w rządzie. Julia Swirydenko nie będzie już premierem. Marszałek Foch czy marszałek Fosz? No właśnie, kłopotliwe nazwisko. Za chwilę odpowiedź. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Unia Centrum, tak nazywa się nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Hennig-Kloską opuścili Polskę 2050. I to właśnie minister klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
8: Unia Centrum będzie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować.
7: Władze partii zapowiadają na wrzesień konwencję programową. Premierka Ukrainy Julia Swirydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej dymisję zapowiedział Zełenski. We wpisie na platformie X napisał, że to element przygotowań do nowego etapu współpracy z zagranicznymi partnerami. Zamiast szlabanów, tunele pod torami i wiadukty nad nimi. Ministerstwo Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy kolejowo-drogowe zostaną przebudowane na

0: nazwisko. Zarząd Transportu Miejskiego podmienił ten lapsus i wyjaśnia.
1: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy. Mamy ogromny szacunek dla marszałka Fosza.
0: Mówi rzecznik Transportu Miejskiego w Poznaniu Bartosz Trzebiatowski. A rzeczony marszałek Fosz, pisany Foch, był jednym z autorów zwycięstwa aliantów w I wojnie światowej i zwolennikiem odzyskania przez Polskę niepodległości.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Caldi Girl i White Flag, no ale ta biała flaga będzie teraz zwiastunem wygranej, bo do godziny 18 czekają na Was same najlepsze nowości, które przyfrunęły do muzycznego radia z całego świata w obecnym tygodniu. Pojawią się m.in. Alan Dixon, będzie także Vixen, Cascada, Somb, Rehab, a teraz, moi drodzy, Cheat Coast w duecie z Joy Oladokun, Miles Away.
1: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Kuba Bierecki, albo po prostu B.R.O., wychowany w Polsce. Jego muzyczny powrót do dzieciństwa, także do hip-hopowych korzeni ostatnimi czasy dał nam się poznać w wielu innych gatunkach. Bardzo ciekawa nowość i znajdziecie ją również na top30.pl. Była to wczorajsza premiera. Mamy 17 minut po godzinie 17, no i teraz czas na coś dla wszystkich DMC maniaków, a przywita nas ekipa w składzie Alan Dixon, Fred Lennox, Monte, Lee Black, no i Work For It.
1: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę.

0: Myślę, że przyznacie, że banjo w takim wydaniu się nie spodziewaliście. To jest Flying Ace i Country Rave, a rave'y ponownie wracają teraz do łask. Mamy 23 minuty po godzinie 17, no i przywitajmy kolejną ekipę Lovra, Katie Alex i Tell Me.
1: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17.
4: Hej, z tej strony Vixen, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
5: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż, nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Drogi na gorąco.
1: I kolejna kolizja. Dziękujemy naszym czujnym słuchaczom. Tym razem na drodze krajowej numer 5 w kierunku Szklarskiej Poręby, tam w Wojcieszycach, na wysokości hotelu Jan, z informacji, które posiadamy, samochód osobowy uderzył w przyczepę kempingową. Droga była zablokowana, obecnie ruch jest kierowany ręcznie przez służby. Pozdrawiamy zmotoryzowanych i życzymy szerokości.
2: Autopromocja.
0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. To będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

0: Natalia Grosiak i gdyby ktoś pytał, gdzie ją znaleźć, to mogę wam powiedzieć w tajemnicy, że również na top30.pl, bo wczoraj tam zadebiutowała właśnie z tą nowością. Gdyby ktoś pytał, która jest godzina przykładowo, no to mogę wam powiedzieć, że za kwadrans 18. No i to ten moment, przy okazji którego chcąc, nie chcąc, muszę się z wami pożegnać i podziękować za dziś. Patryk Łasica, życzę wam słońca, no i mnóstwa energii w nowym tygodniu, a jakby wam jej brakowało teraz, no to za moment przywita się z wami Maciej Wowk i kto jak kto, ale on was postawi na nogi, nawet jeśli się ciągnie za wami fatum sobotniej nocy. Wszystkiego dobrego, no i do następnego.
1: Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.

Muzyczne Radio Lato.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 18.
0: Czas na wiadomości.
2: Tragiczny pożar lasu w Hiszpanii podobno już opanowany. Drożeje dolar i euro, powiemy zaraz dlaczego. Plastikowe worki pojawiły się w lasach, to nie są śmiecie, nie zbierajmy ich. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii. Ogień, który wybuchł w prowincji Almeria na południu kraju, pochłonął życie co najmniej 12 osób. Strażacy przekazali jednak pierwsze dobre wiadomości. Według władz Andaluzji pożar został opanowany.
3: Mamy bardzo dobrą wiadomość. Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
2: Jutro do Almerii ma pojechać premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Złoty wciąż słabnie, kurs euro i dolara w górę. W perspektywie zagranicznych wakacji to nie jest dobra wiadomość, mówi ekonomista Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz firmy XTB.
4: W najbliższym czasie jest jeszcze podstawa do tego, że złoty może lekko osłabić, natomiast do końca tego roku wydaje mi się, że jest szansa na umocnienie złotego.
2: Kursy euro i dolara względem złotego rosną, bo sytuacja na rynku paliw i na Bliskim Wschodzie wciąż jest niepewna. Do tego prezes Narodowego Banku Polskiego zapowiedział możliwość obniżki stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Rozpoczyna się największa w historii renowacja zamku w Kwidzynie na Pomorzu. We wrześniu obiekt zostanie na 4 lata zamknięty dla zwiedzających. To 14-wieczny zamek w stylu gotyckim z charakterystyczną wieżą połączoną 55-metrowym gankiem arkadowym. Plastikowe worki pojawiły się w lasach w całej Polsce. To nie są śmiecie, a specjalne pułapki na motyle brodnicy mniszki. Dzięki workom leśnicy mogą przygotować się do ochrony drzew przed larwami brudni, które są wyjątkowo szkodliwe dla drzewostanu. Mówi Damian Grzybowski z Nadleśnictwa Babki.
5: Jeżeli podejrzewamy bardzo duże występowanie tej brudnicy, w przyszłym roku wywieszamy też na drzewach lepy, które powodują, że te gąsienice, które wspinają się po korze, łapią się w te lepy. Możemy zastosować różnego rodzaju opryski agrotechniczne.
2: Leśnicy apelują, by nie zbierać i nie niszczyć pułapek przypominających foliowe reklamówki.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato.

of the real world around you.

No to dobry wieczór, dobry wieczór. Mam nadzieję, że humory dopisują. Upału nie ma. Jesteście gotowi na kolejną muzyczną podróż. Przed nami najlepsze elektroniczne brzmienia. Będą też świeże hit utwory z listy DMC, z Hit Planety Muzycznego Radia. Sprawdzone klubowe klasyki. To, co w elektronice gra dzisiaj najgłośniej. Krótko mówiąc, samo best of, bez muzycznych kompromisów. Zanim ruszymy kolejny track, w kolejny utwór, który był nowością w piątek w liście DMC, powiem, że to jest nasza jedynka. I'm Music Soleil, We Talk About Dreams, remixie Yoriz Von, królem na szczycie listy DMC. Od wielu, wielu tygodni królował Armin i Durant, a tymczasem mamy tutaj niespodziankę. Głosowanie na muzyczneradio.pl, odwiedzajcie nas na Facebooku, a ja dziękuję, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy bawili się ze mną wczoraj w Goznicy. Dziękuję za fantastyczną atmosferę. Parkiet pełen, mnóstwo energii i wspólne tańce do prawie godzin porannych. Taka publiczność to prawdziwy skarb. Daliście czadu i mam nadzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy. Dziękuję za jedyneczkę. We Talk About Dreams. A teraz jeden z utworów, który był w zestawie nowości piątek. Polo Kenfold na słynnych samplach. Ale najważniejszy jest chyba Feed Your Head. Zapraszamy. Polecamy. DMC News już za chwilę.

0: MC News.
1: Tam do dzieła.
2: Puk, puk, puk, to znowu my. Cotygodniowa dawka klubowych wieści już frunie w waszą stronę, zatem szykujcie się na spotkanie z Arminem Van Burenem, Madonną i polskim projektem Nerve It, dowodzonym przez Agima Jelili. Gotowi? To startujemy. 3-2-1-0, bam, bam.
0: DMC News.
2: Armin Van Buren ogłosił szczegóły swojej ekskluzywnej rezydentury w nowym gorącym punkcie na mapie Ibizy, klubie Juniors. Artysta będzie świętował tam 25-lecie marki State of Trance. Z tej okazji w każdy poniedziałek września oraz pierwszy poniedziałek października fani muzyki elektronicznej będą mogli przeżyć 5-godzinne muzyczne podróże prowadzone przez Armina. Największym zaskoczeniem i zarazem gratką dla koneserów jest fakt, że Armin postanowił urozmaicić swoje maratony unikalnym akcentem. Dokładnie 1 godzinę z każdego 5-godzinnego seta artysta poświęci wyłącznie graniu z płyt winylowych. Dla wielu fanów to powrót do złotych czasów muzyki trance, dlatego możecie spodziewać się selekcji niezapomnianych klasyków. Przedsmak tego, co wydarzy się na Białej Wyspie, można poczuć już teraz. Do fanów trafił właśnie specjalny godzinny set nagrany w całości z płyt winylowych, który zapowiada nadchodzące imprezy w Universe. Armin prezentuje w nim esencję klasycznego brzmienia, miksując legendarne numery z czarnych krążków, udowadniając tym samym, że powrót do korzeni to strzał w przysłowiową dziesiątkę.
0: DMC News.
2: Tymczasem Madonna zaprezentowała kontynuację jednego z jej najbardziej przełomowych albumów. Po długiej przerwie od studyjnych krążków przyszła pora na Confessions on a Dance Floor 2. Premiera tego albumu już za nami. Od ponad roku było wiadomo, że królowa popu zamierza wrócić z drugą częścią swoich wyznań na parkiecie, jednak artystka nie dzieliła się szczegółami. Teraz otrzymaliśmy już house'owe dzieło kompletne. 15. album Madony, Confessions on a Dance Floor, trafił właśnie do nas. Krążek składa się z 16 utworów i nie zabrakło na nim ciekawych artystów. Na albumie pojawili się m.in. Stromae, Martin Garrix oraz Sabrina Carpenter.
0: DMC News.
2: Teraz o powrocie projektu Nervy i Head Debut. Pod koniec 2014 roku był prawdziwym trzęsieniem ziemi na polskiej scenie klubowej. Pod szyldem supergrupy zebrali się wybitni artyści, którzy producencko-kompozytorskie zacięcie zderzyli z wizją niezwykle ambitnego projektu o awangardowym charakterze. Agim Jelili, Igor Pudło oraz Jan Młynarski połączyli kreatywne umysły i dotychczasowe doświadczenia, by dać rodzimym słuchaczom Nervy. Projekt absolutnie niezwykły, stylistycznie nieograniczony, który do tej pory nie doczekał się godnego następstwa. Doczekał się na szczęście kontynuacji, która dokonuje się właśnie teraz. Nervy, dowodzony przez Agima, powraca w nowym wydaniu. Ceniony producent dał sobie wolną rękę co do tego, w jakim kierunku prowadzić dalej tę muzyczną historię, sugerując się nie tylko czysto muzycznymi fascynacjami, lecz przede wszystkim przemyśleniami na temat współczesnego świata. Nadchodzący album ma być próbą odpowiedzi na to pytanie, co tracimy w świecie, który zmienia się szybciej, niż jesteśmy w stanie za nim nadążyć. Jak czytamy w zapowiedzi. Jeszcze precyzyjniej tłumaczy to sam Agim. Konstruktorzy dzisiejszego świata chcą nas pozbawić jednej jakże ważnej rzeczy. Nie chodzi nawet o decyzję, o wolność. Tu chodzi o ciekawość. Zabierają nam ciekawość, a brak ciekawości to brak uważności. Brak uważności to brak miłości, a co za tym idzie, kompletna erozja społeczeństwa. Powrót projektu Nervy otwiera pierwszy singiel Entropia, a my czekamy na ciąg dalszy tej muzycznej opowieści projektu Nervy, dowodzonego przez Agima Jelili.

0: Reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet.
1: Miski wypełnione po brzegi.
2: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
10: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.

tu napisał, wymiatacie. Nie, no po prostu oczekujemy was do nowego tygodnia, tak żebyście weszli z uśmiechem. No a to delikatny hausik, prawda? Taki dance house, vocal house z główną gwiazdą w tle, Michael. A ja patrzę teraz sobie, moi drodzy, na aurę, na prognozę. Poniedziałek, wtorek. No, cieplutko nam się zbliża, także odetchnęliście, to dobrze, a na takie upały mamy taki fajny dźwięk.

0: Muzyczne radio.
1: No, wesoły klimat, delikatne down tempo. No, myślę, że pora taka, w której no, najlepiej taka muzyka schodzi. Nieco później zagramy dla was bardziej dynamicznie. A przypominam, jak zawsze po 22 w Muzycznym Radiu. Gramy. Gramy jak w transie. Bądźcie z nami, koniecznie posłuchajcie tego, co dzisiaj mamy wam do zaproponowania. A teraz ciekawy klimat, bo to dobry klasyk, który absolutnie czyścił parkiety w sensie pozytywnym. Było tak dużo osób. Zapełniał, może tak. Czyścił miejsca do siedzenia. O. Dobry beat. Świetna melodia. Ensemble, mega.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: Jutro zaczną się kolejne ekshumacje Polaków na Wołyniu. Konie wożące turystów do Morskiego Oka są zdrowe, zapewniają lekarze. Jeszcze w tym roku rząd chce zaostrzyć uznawanie prawa jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro zaczną się kolejne ekshumacje Polaków zamordowanych na Wołyniu. Tym razem na terenach dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Ukrainie. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam prawie 700 Polaków. Marcin Starzec.
3: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Również jutro rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki, zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji. Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
4: Pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż, na tym krzyżu nazwisko.
3: A jak przekazał wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły.
2: Konie pracujące na drodze do Morskiego Oka przeszły badania lekarskie. 3 nie zostały dopuszczone do pracy przy wożeniu turystów, a przebadano prawie 300. Lekarze weterynarii, którzy badają zwierzęta, twierdzą, że konie są w dobrej kondycji.
5: Część nich jest niestety troszkę zatuczona i w związku z tym to może negatywnie wpływać na kwestie wysiłkowe, ale nie ma tak naprawdę się do czego czepiać.
2: Mówi Piotr Szpotański, który przebadał 280 koni. Organizacje prozwierzęce domagają się całkowitego zakazu wykorzystywania koni do transportu turystów na tej trasie i zastąpienia ich elektrycznymi busami. Jeszcze w tym roku mają być gotowe nowe przepisy zaostrzające zasady uznawania prawa jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej. Tak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły 2 osoby. Holender Mathieu van der Poel wygrał 9. etap wyścigu Tour de France z Malemort do Ussel. W klasyfikacji generalnej prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Murawa z finałów mundialu na sprzedaż. Taką pamiątkę oferuje kibicom FIFA. Federacja sprzedaje murawę ze stadionu w New Jersey, tego, na którym będzie finał. Będzie ona sprzedawana w 4 kategoriach. Najtańsza za $450, a najdroższa za 3000.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

No, prawdziwy trend zawsze się broni. To jest ten klimat antenowy muzycznego radia. 7 minut po 19, witamy. Przez najbliższy czas liczy się tylko dobra muza, fajny klimat, mocne bity, świetne melodie, dobre wokale. Jeśli lubicie elektronikę, zapraszamy. Tak głupio reklamować i promować samego siebie, no. No naprawdę, ale muzyczne radio stara się wybierać takie utwory, chociażby jak ten. Idej z Polski.

dobre, bo smaczne, bo polskie, sprawdzone klubowe klasyki, utwory, które brzmią znakomicie, bez względu na to, czy słuchamy ich rano, w południe, czy wieczorem, w niedzielę po 19. No to teraz kolejny klasyk, gruba nić, bo to Catch, słynny.

0: Pamiętaj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

są utwory tak jak ten kawałek, które po prostu się słyszy i tyle. Ale są też takie, moi drodzy, numery, które się przeżywa. Muzyka potrafi opowiadać historię bez jednego wypowiedzianego słowa. Budować emocje, przynosić nas do zupełnie innego świata. Tak będzie teraz.

0: Zandt van Dorn. Tymczasem pożar pojazdu osobowego na 92 kilometrze A4 w kierunku Zgorzelca przed węzłem Legnica Wschód. Na miejscu już są służby ratunkowe z powiatu legnickiego.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 20.
1: Czas na wiadomości.
2: Pomału wracają upały. Specjaliści przypominają o kremach z filtrem. PiS proponuje uchwałę przeciw przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Polskie siatkarki przegrały z Japonią, nie zdołały awansować do finałów Ligi Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami poprawa pogody i powrót słonecznych, upalnych dni. Specjaliści przypominają, by chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym. Oparzenia, zwłaszcza w młodym wieku, przyczyniają się do zachorowania na czerniaka. Agnieszka Wynarska.
3: Co roku w Polsce na czerniaka zapada 4,5 tysiąca osób. W ciągu ostatnich 30 lat liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie, wylicza dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
4: Głównym czynnikiem ryzyka to są promienie ultrafioletowe, czyli promienie słoneczne, które mogą doprowadzić do wystąpienia mutacji w komórkach barwnikowych i wtedy niestety dochodzi do rozwoju czerniaka.
3: Znamiona trzeba regularnie badać u specjalisty. Jeśli zmieniają kształt, wielkość czy kolor, należy jak najszybciej skonsultować się z dermatologiem. W Polsce na czerniaka umiera około 1400 osób rocznie.
2: Politycy koalicji rządzącej krytykują propozycję PiS-u, by głosować nad uchwałą w sprawie Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do Sejmu uchwałę zobowiązującą polski rząd, by zablokować wejście Ukrainy do Unii, jeśli Kijów nie wycofa się z gloryfikowania zbrodniarzy z UPA, mówi poseł PiS-u Jarosław Sellin.
5: Z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi, w cudzysłowie, bohaterami, żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty.
2: Odpowiedzialni politycy powinni tonować emocje, odpowiada europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus.
6: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiSu, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
2: Zgłoszenie uchwały do Sejmu zapowiedział kandydat PiSu na przyszłego premiera Przemysław Czarnek. Ponad 300 artystów z Polski i zagranicy weźmie udział w międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem. Zaczną się jutro, potrwają tydzień. Miejscami koncertów, warsztatów i pokazów filmowych będą Myślenice, Kraków i Krynica Zdrój. Polskie siatkarki nie zdołały awansować do finałowego turnieju Ligi Narodów. Decydujący mecz przegrały z Japonią w Osace 2-3. Nie przedłużą więc znakomitej serii trzech brązowych medali w Lidze Narodów.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Festiwal wakacyjnych hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
7: Hi, we are Blang & Jones. And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.
0: Bobo Blang & Jones, Perfect Silent na pierwszy strzał.

My jako naród, Polacy, zawsze uwielbialiśmy tą południową muzyczkę. No, Adriano Celentano, prawda, Albano Romina Power, no i Gigi Duck pięknie nam się wpisał w muzykę taneczną. I to już od wielu, wielu lat. Muzyczne radio, minęła 21, teraz Groove Jety, teraz Spillery. Nie wiem, czy wiecie, ale to już było dawno, dawno, dawno temu. W ubiegłym wieku to był mega hit na Ibizie. Spiller, Groove Jety.

ciepły wieczór z muzycznym radiem w doskonałym klimacie. Dzięki takim gwiazdom jak Cosmic Gate, Arne, Reflecta. 23 minuty po 21. Szykujemy się do gramy jak w transie.